ale o tym nigdy się nie dowie świat. Skrywasz pod pięknem jak baletnica sekrety i tajemnice, i za uśmiechem tak delikatnym, pod skórą tak aksamitną, kryje się

0: W kalendarzu mamy poniedziałek, 7 dzień września, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 19 umów o łącznej wartości prawie 30 milionów złotych wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach kolejnego rozdania środków unijnych. Te pieniądze trafią głównie na inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, projekty wspierające aktywizację mieszkańców regionu, ale także te sportowe.
3: Na różne rzeczy ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, ale są to umowy z FRR-u, czyli te twarde i inwestycyjne rzeczy, inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, przedszkolną. Ale jest tutaj jeden z projektów, który chciałabym wyróżnić, bo realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gmina miejska Aleksandrów Kujawski z lekkoatletyczną bieżnią pełnowymiarową. Mieliśmy dwa powiaty, które były białymi plamami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, właśnie powiat aleksandrowski i powiat toruński.
1: Mówiła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa. Dofinansowanie unijne otrzymało między innymi nasze miasto. To ponad 630 tysięcy złotych.
4: W pawilonie przy ulicy Gagarina 152 w Toruniu będziemy dalej rozwijać funkcje skierowane do młodzieży. Zaplanowaliśmy centrum dla młodzieży. Jest to centrum, które zostało też zaplanowane i zaprojektowane przy współpracy z młodzieżą. Więc to jest rzeczywiście miejsce, które odpowiada na potrzeby młodzieży, która się uczy w okolicznych szkołach. Będzie to miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzajów typów niepełnosprawności. Będzie to miejsce, w którym będzie integracja, edukacja, terapia, wsparcie, ale jest to miejsce na tyle przyjazne, że może być wykorzystywane pod różne funkcje. To właśnie młodzież nam pokazała, jak chciałaby, żeby wyglądały te strefy, jak ma wyglądać strefa beauty, jak ma wyglądać strefa, w której będą się uczyć.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Środki trafią także do Aleksandrowa Kujawskiego.
5: Gmina miejska Aleksandrów Kujawski uzyska dofinansowanie, kolejne dofinansowanie, bo to jedno z kilku dofinansowań na przebudowę stadionu miejskiego. W ramach tego dofinansowania, którego dzisiaj dotujemy, przebudowę bieżni lekkoatletycznej, która jest elementem całości przebudowy stadionu miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Mamy kilka klubów. Mamy klub przede wszystkim nasz MZKS Orlęta, który prężnie przy tym klubie działa sekcja lekkoatletyczna.
1: Mówił Tomasz Kozłowski, zastępca burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu nieco ponad miesiąc temu rozpoczął się wielki remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i remont sali wielkiej.
6: Trwają prace na dachu, które zabezpieczają dach, jego konstrukcję, które pozwolą nam na założenie na dachu paneli fotowoltaicznych. To, co zawsze było naszą ogromną troską, czyli dach nad kafeterią, dach nad patio, dach nad restauracją. Teraz rozpoczęły się prace właśnie przy wymianie zadaszenia nad kafeterią, które też są dla nas ważne. Wcześniej zrobiliśmy instalację elektryczną. No i nowego blasku, zupełnie pięknego, nabrała sala malinowa, która jest malinowa i która już na jesieni tego roku będzie oddana do użytku.

0: cudowniejszy dźwięk. Balkony również będą odnowione. Mamy ogromną nadzieję, że ten nowy sprzęt audiowizualno-akustyczny, który będziemy kupowali w ramach projektu, pozwoli udostępnić nam balkony dla widzów, z których będzie można oglądać również koncerty. Także tak, balkony również będą odnowione. Ponieważ realizujemy projekt Siedem Cudów Torunia Szlak po Niekotowych Zabytkach UNESCO, to na pierwszym piętrze Dworu Artusa, jako efekt końcowy tego całego remontu, który teraz się odbywa, remontu i prac konserwatorskich, będzie otwarcie edukacyjnej ścieżki zwiedzania. Będzie można wejść do dworu nie tak jak teraz, tylko w wyznaczone dni, kiedy jest okazja pozwiedzić cały dwór, ale codziennie będzie można przejść sobie ścieżką zwiedzania.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Od września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Jednak jak się okazuje, uczniowie szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Barzyńskiej w naszym mieście nie są tym faktem zaskoczeni.
3: 6 lat temu wprowadziliśmy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Oczywiście telefon uczniowie mogą mieć przy sobie. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa ten telefon musi być całkowicie wyłączony. Ważne jest to, że nie dotyczy to tylko telefonu, ale również urządzeń telekomunikacyjnych. Wszyscy wiemy, że uczniowie korzystają ze smartwatchy na przykład i jest to urządzenie, na którym również mogą obsługiwać galerie, wysyłać wiadomości czy odbierać telefony. W związku z tym również ten zakaz dotyczy tych urządzeń telekomunikacyjnych. Ponieważ mamy już wieloletnią praktykę w tym zakazie albo w takim mocnym ograniczeniu korzystania z urządzeń, że uczniowie nie czują tutaj jakiejś zakazu, jakiejś ogromnej presji. Wiadomo, że jeżeli uczniowie nie mają telefonów, nie mogą korzystać z telefonów, to wiadomo, że wtedy w szkole jest ogólnie głośniej. Także jest to może maleńki minus, ale jest za to ogromny plus, a mianowicie widzimy, jak w szkolnych korytarzach dzieci i młodzież po prostu ze sobą spędzają czas. Korzystają również ze sprzętów rozstawionych na terenie boisk szkolnych czy boiska Orlik. Także widzimy, że ten czas naprawdę spędzają ze sobą. Przekłada się to na uśmiech dziecka i to jest dla nas bardzo ważne.
1: Wyjaśniała Iwona Cieślak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał także z uczniami tej podstawówki.
4: No oczywiście nie rozpraszają, można się skupić bardziej na lekcji. No a do tego na przerwach rzeczywiście można więcej pogadać ze znajomymi, wymienić różne uwagi.
5: Dobrze ministerstwo to jednak zorganizowało, ponieważ na przykład jeżeli nauczyciel chce w jakichś celach edukacyjnych na lekcjach wyciągnąć, żebyśmy wyciągnęli te telefony, to można wtedy i pograć w jakieś gry właśnie edukacyjne.
6: Przez to, że ten zakaz jest już u nas od dłuższego czasu, to nie będzie dla nas żaden problem, żeby się do tego dostosować.
7: Prowadzi on jakby do większego skupienia na nauce, na właśnie dla naszych ósmych klas, do skupienia się na przedmiotach egzaminacyjnych.
1: Mówili uczniowie, a teraz będziemy informowali o remontach, które były realizowane w tej szkole w trakcie wakacji. Jakie inwestycje zostały zrealizowane?
3: W wakacje przygotowaliśmy dla uczniów pokój wypoczynku. To jest taki pokój, o którym zawsze marzyliśmy, żeby on był. Mnóstwo kanap wypoczynkowych, mnóstwo puf, innych sprzętów, które służą właśnie po to, ażeby uczniowie poczuli się jak najlepiej, komfortowo, ażeby czuli taki właśnie, że w szkole również może być miejsce, ażeby w ciszy i w spokoju wypocząć w czasie przerwy. W tym pokoju wypoczynku będzie można również znaleźć się w sytuacjach jakichś specjalnych, jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów, być może się zdarzy jakiś kryzys emocjonalny, gdzie otrzymaliśmy sporą pulę pieniędzy na remont 3. piętra, także wreszcie mogliśmy zrzucić stare błazery. I 3. piętro rzeczywiście wygląda teraz pięknie. Są nowe gładzie, jest zmieniony wystrój, także mam nadzieję, że nasi rodzice, którzy już są po zebraniach, mam nadzieję, że już to zauważyli i że to wszystkich nas bardzo cieszy. Oczywiście też już w wakacje zainstalowaliśmy sprzęt w pracowni sztucznej inteligencji. To jest pracownia, gdzie znajduje się 15 zestawów do nauki, ekran interaktywny, słuchawki i wszystko to, co może służyć lepszej nauce z wykorzystaniem właśnie tej nowej technologii.
1: Dodawa

0: Iwona Cieślak, dyrektor podstawówki numer 10.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Zakończył się remont ulicy Świętej Faustyny. Na całym odcinku od Legionów do Kozackiej wykonano nową nawierzchnię, wymieniono chodniki i odnowiono oznakowanie. Pamiętajcie, że na Świętej Faustyny, Kozackiej i w rejonie Koniuch obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdziecie na Gra FM.
2: Sprawdzamy prognozy dla Torunia. Poniedziałek rozpoczął nam się nieco chłodniej, jak i z mgłami na drogach, ale spokojnie, to się wszystko rozpogodzi, bo w ciągu dnia spodziewamy się 20 stopni Celsjusza i jutro będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj dość spokojnie, komfortowo, no i raczej bez opadów.
3: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w tym pierwszym, niezbyt ulubionym dniu tygodnia. Chyba niewiele osób przepada za poniedziałkami, prawda?
2: No, ale przed nami sporo dobrego, cały tydzień jeszcze.
3: O, weekend!
2: Sporo się może zadziać.
3: Weekend jest tuż, tuż!
2: Za 5 dni. Oliwia Ciszewska.
3: I lekko szalony, nie kontrolujący tego wszystkiego. Piotr Olszowski. Cześć, gramy!

0: Rano i dobrze, dobra radiowa poniedziałkowa pobudka. Te poniedziałkowe zwłaszcza muszą być dobre, sprawne, ale niezbyt takie intensywne, żeby nie wprowadzać jakiegoś takiego niepotrzebnego popłochu w niejednym toruńskim domu. Pewnie tak to wygląda momentami.
1: No dobrze, to w takim razie szybciutko. Imieniny dzisiaj Reginy, Melchiora i Ryszarda. To wszystko na razie ode mnie, szybciutko.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Oprócz tego Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba.
1: Nic mi w życiu, czy więcej?
0: Tak, słychać chyba, że jesteśmy po festiwalu Nada, prawda? I jeszcze gdzieś te taneczne rytmy w sercu głęboko. Kto jeszcze był? Ręka w górę?
1: Ja. Dodam jeszcze od siebie ciekawe przysłowie na dziś, jeżeli pozwolisz. W Dzień Świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. I z tym zostawiam was na później.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej Kirii 1.
6: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
7: Dokładnie. 11 i 12 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
6: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
7: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
6: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
7: Dni otwarte osiedla Maurecka. 11 i 12 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
13: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, witamy od samego rana w poniedziałek i nadal budzimy się. Wiem, że jest ciężko, dlatego pomyślimy o czymś miłym, przyjemnym. Zakupy.
1: Wyprzedaże.
0: O,
1: coś pięknego.
0: Jesienne wyprzedaże.
1: Teraz pewnie nie jedna pani pomyśla o jakiejś fajnej sukience jesiennej, albo jakiejś trybunii, albo pantofelkach. Nie jeden facet pomyślał o nowym gajerku dla siebie, albo jakichś butach, które będą nieprzemakalne, prawda?
0: Bo
1: jak pójdzie na grzyby.
0: Kalosze.
1: Nic
0: tak.
1: Z tych rzeczy. Agencja Mienia Wojskowego. Magazyn ulokowany przy ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy, czyli naprawdę niedaleko, dlatego na tym się skupiamy i o tym mówimy, organizuje wyprzedaż.
0: Od 11 do 12 września będzie można kupić chyba ładne ubrania, na pewno takie bardzo wtapiające się w tło leśne.
1: Tak, tak, jeśli czasami nie chcecie, żeby środowisko was dostrzegało, wręcz jak taka czapka niewidka, to można wskoczyć w takie moro i przynajmniej jak pójdziecie do lasu, to nikt was nie zauważy.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Tak jeszcze przed godziną siódmą gramy dla was.
1: A inne muzyczne trofea, które dla was mamy, zagramy, bo trofea będą Dawida Podsiadło jeszcze przed siódmą na 88.8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
7: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
7: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
15: A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: Ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
26: Po reklamie.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
0: Sprawdzamy prognozy dla Torunia. Poniedziałek rozpoczął nam się nieco chłodniej, jak i z mgłami na drogach, ale spokojnie, to się wszystko rozpogodzi, bo w ciągu dnia spodziewamy się 20 stopni Celsjusza i jutro będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj dość spokojnie, komfortowo, no i raczej bez opadów.
27: Muzyka. Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku na tej właśnie fali, na 88,8 FM w Radiu Gra. O 7 zapraszamy na raport, będzie też trochę o pogodzie na dziś. Jeśli zapytacie nas, jaka będzie pogoda na Sylwestra, no to nie będziemy ściemniać, aż tak długoterminowych prognoz nie mamy, ale jak zapytacie nas, gdzie będzie Sylwester?
1: Ten, który nam zabrali z Torunia.
0: Zabrali nam.
1: Zabrali nam i Wrocław dostał.
0: Tak, ten Wrocław właśnie. Znamy doskonale to miasto i już wiemy, że to właśnie we Wrocławiu odbędzie się tegoroczny koncert sylwersowy właśnie z telewizją Polsat, który w ostatnich latach bywał w Toruniu.
1: Ja tylko jestem ciekawa, a jaka data, kiedy dokładnie robią tę imprezę?
0: Nie wiem, czy mi będzie pasowało. To chyba 31 wypada w tym roku.
1: Mi na pewno nie będzie pasować, ja tam się nie pojawię. Radio Gra.

0: I tak to właśnie o poranku u nas brzmi. A do tego pięknie pachnie, bo to jakaś kawusia, to jakaś herbatka. No u nas naprawdę jak w takiej kuchni. Znaczy staramy się nie przynosić wielu płynów do studia, bo nie wolno.
1: Ja na sobie przynoszę, bo jeszcze wiesz, perfumy od rana, takie niezwietrzałe, więc mam nadzieję, że coś tam jeszcze czujesz.
0: A ja kurtkę mam przemoczoną po weekendzie. To też jeszcze ty.
1: Za chwilę kolejna dawka najświeższych informacji oraz informacje pogodowe.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
1: Mamy poniedziałek, 7 dzień września w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
15: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na początek zaglądamy na toruńskie drogi. Przed weekendem zakończył się remont przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Równinnej, który trwał od połowy sierpnia. Z tymi informacjami o poranku przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
16: To dobra informacja dla kierowców, którzy przez kilkanaście dni musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Teraz już bez problemu pojedziecie przez Równinną. Jeśli chodzi o prace wykonywane przez kolejarzy, to poprawione poprawiono stan techniczny przejazdu. Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni oraz modernizację infrastruktury kolejowej.
15: Apelujemy o szczególną ostrożność w tym rejonie. A teraz zmieniamy temat. Dzisiaj rozpoczyna się głosowanie na 130 pomysłów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Do podziału jest 10 800 000 zł w puli ogólnomiejskiej i lokalnej łącznie. Głosowanie potrwa do 20 września. Zmieniamy temat. Za nami na terenie Centrum Targowego Park kolejna edycja festiwalu Nada. Na scenie pojawiło się wielu znanych artystów. To była Liwka, Koma, Igo, Kasia Sienkiewicz czy bracia Kacperczyk.
3: Na jakiego artystę państwo najbardziej dzisiaj czekają?
17: Koma.
3: Są państwo od początku festiwalu, od wczoraj czy dzisiaj konkretnie na Koma?

0: Oma i Igo.
1: Oprócz tego, że nie było ich 7 lat, no to ja już też jestem w swojej daty i słucham ich od dawna, dawna. No i tak coś rockowego, mocnego, nie? Także Koma jest tak naprawdę w moim serduchu.
2: Na festiwalu Nada z mikrofonem Radia Gra był nasz dziennikarz Patryk Stec. Słuchacie raportu? Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. W prokuraturze krajowej w Katowicach przesłuchano już Romana Rzet. To był wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki zondy. Według rządzących to dopiero początek afery.
3: Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
4: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
3: Innego zdania jest opozycja. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
2: Tematem zajął się Kacper Wróblewski. Lada chwila prokuratura ma wydać komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzet. Zostańcie z nami, bo już za moment na antenie Radia Gra raport sportowy, a także informacje pogodowe dla Torunia.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: To jest raport sportowy, zapraszam. Za nami wczorajsze żużlowe emocje w półfinale PGE Ekstraligi i mecz na wyjeździe Motor Lublin kontra Prestoruń. Górą Anioły z Torunia. 48-42. Rewanż w pojedynku Motor kontra Pres. W półfinale zaplanowano 13 września, czyli w najbliższą niedzielę. To spotkanie na Motoarenie wystartuje o 19.30. Dodajmy, że w drugim półfinale Unia Leszno przegrała z Betartem Spartą Wrocław 33-55. I na moment zmieniamy dyscyplinę. Po 7 latach polskie siatkarki znowu kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3. Do tego tematu wrócimy w kolejnym raporcie sportowym.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur raczej nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo będą korzystne.
6: Sponsor.
2: W ciągu dnia spadać, warunki biometeo będą korzystne.

0: Sorry Papi, tak gramy o poranku. Sorry Papi, możemy powiedzieć wszystkim kibicom w Lublinie za te wszystkie straty punktowe im, zresztą nie tylko punktowe. Taśmy nawet stracili, ale to już Robert Lambert musi odkupić. Dobrze, zostawmy to, wrócimy do żużla na pewno. Najpierw spoglądamy w stronę gwiazd.
1: I tutaj będzie romantycznie, bo dzisiaj stery przejmuje nasze serce.
0: O.
1: Tak mówi kosmos i nieco chłodniejsza aura poranka. Dlatego rozgrzewamy się czym popadnie. Ciepłymi wspomnieniami lata, przytuleniem kotka, kocem na kanapie. No dzisiaj wszystkie chwyty są dozwolone. Zodiakalny wodnik dodatkowo powinien być wyczulony na swoje przeczucia, bo te okaże się, że podpowiadają mu naprawdę dobrze. A ryby, no tutaj mam dobre wieści dla ciebie, Olo, mojej ulubionej zodiakalnej rybci.
0: Tak.
1: Księżyc w trygonie dla twojego znaku zapewni ci siłę przebicia.
0: Księżyc w trygonie mojego znaku. Tak będę chodził cały dzień i mówił. Jak trafię na kolejkę i będę chciał się przebić do przodu, mówię, mój księżyc jest dziś w trygonie.
1: I będziesz...
0: I kolejka się rozstąpi.
1: Oczywiście, tak będzie.

0: Nowa poniedziałkowa pobudka w dobrych nastrojach, sądzę, po tym wczorajszym pierwszym półfinale. 48-42 takim stosunkiem punktów wygrywamy w Lublinie pierwszy półfinał PG Ekstraligi. Było mocne wejście w mecz, od razu wysokie prowadzenie, później nawet przegrywaliśmy, ale wszystko tylko po to przecież, żeby ostatecznie mieć 6-punktową zaliczkę przed rewanżem w Toruniu.
1: No jak w dobrym filmie. A rewanż, przypomnijmy, już w najbliższą niedzielę.
0: W niedzielę 13 nawet, jak sobie
1: tak,
0: patrzę
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, ale ten 13, nie mamy wątpliwości, może nam przynieść tylko dużo radości z awansu do finału.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
2: Dokładnie. 11 i 12 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
1: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
2: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
1: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
2: Dni otwarte osiedla Maurecka. 11 i 12 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku, tak się budzimy w ten poniedziałek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy już być może w drodze, nie tylko do pracy, ale też do szkoły. A teraz zaglądamy do internetu wczorajszych takich późno popołudniowych. Nawet o połowę mniej samochodów na moście Piłsudskiego, mniej ciężarówek w mieście, mniej hałasu i czystsze powietrze. Takimi słowami prezydent Gulewski zapowiadał wczoraj publikację tych pierwszych konkretów na temat nowej przeprawy przez Wisłę, która ma powstać w zachodniej części miasta.
1: A dziś mamy dowiedzieć się więcej, między innymi, jakież to dwie koncepcje na budowę tego mostu są już brane przez naszych urzędników pod uwagę.
0: W komentarzach zrobiło się oczywiście gorąco, zresztą jak zawsze, kiedy jakikolwiek toruński prezydent chce budować most.
1: Jedne z obaw odnoszą się bezpośrednio wprost do tego, co napisał Paweł Gulewski. No bo skoro, cytuję, nawet o połowę mniej samochodów na moście imienia Józefa Piłsudskiego, mniej ciężarówek w mieście, mniej hałasu i czystsze powietrze, to znaczy, że w zachodniej części Torunia pojawi się ta połowa samochodów z mostu Piłsudskiego. Będzie tam też więcej ciężarówek, więcej hałasu i zanieczyszczone powietrze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ostatni dzień lata. Spokojnie, to jeszcze nie dziś, to tylko taka piosenka pięknie wybrzmiała na naszej antenie.
1: A zaśpiewał tam też m.in. Igo, który dopiero co był w Toruniu. Także pozdrawiamy. Britney Spears także pojawi się na naszej antenie. Jeszcze nie w Toruniu, ale razem z nią sobie pośpiewamy.
0: Podobno Krzysiek Wachowiak zastanawia się nad przyszłoroczną Nadą i dzwoni do Britney Spears. Tak słyszałem.
1: Czekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
2: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
3: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
4: Chciałbym jechać, ale te koszty.
3: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
4: Serio?
3: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
4: Gdzie to znaleźć?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
16: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur raczej nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo będą korzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: dobre poniedziałkowe granie. Cóż to był za weekend w Toruniu? Sporo się działo. Muzycznie, żużlowo, o tym już wspomnieliśmy, ale przede wszystkim nada. Trochę sobie zmokliśmy, ale myślę, że muzyczne doświadczenia są również tak gorące, że spokojnie udało się wyschnąć.
1: Oj tak, zdecydowanie. Można było odpłynąć i odfrunąć, nawet odpłynąć jak momentami w potoku deszczu, albo odfrunąć jak niektóre z namiotów.
0: Było nawet chwilowo tak woodstockowo, trochę się pojawiło błota.
1: Tak, ale trochę tak, delikatnie.
0: Prawdziwy koniec festiwalowego lata w Polsce to tutaj właśnie u nas, w Toruniu. Do następnego roku.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas kolejne najświeższe, najważniejsze wieści z Torunia, bo Toruń jest najważniejszy.
1: Powiedziałem, oczywiście.
0: Jakbym chciał być, nie wiem, kiedyś prezydentem Torunia na
1: wielkim
0: przykład.
1: Wielkim imperatorem.
0: To też może być, tak. W jakimś stopniu, no, to jest mniej więcej ta rola.
1: Na razie po prostu lekko streszymy o poranku tym, że trzeba wstawać. Mhm. Ale już za chwilę kolejne dobre wieści, bo sprawdzimy, co się dzieje wokół nas. Najnowsze informacje z Torunia i nie tylko, już o 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Poniedziałek w kalendarzu, 7 dzień września. Na zegarach jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
8: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Nowe technologie coraz mocniej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, które ma analizować zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym dezinformację, i przewidywać przyszłość gospodarczą oraz społeczną. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju centrum.
9: W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy jako państwo, w związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów prowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi, jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych tego rodzaju refleksja przynajmniej była.
8: Mówił profesor Radosław Sojak, prorektor do spraw kadrowych i polityki finansowej UMK. Zmieniamy temat. Już za godzinę toruński magistrat przedstawi dwie koncepcje technologiczne Mostu Zachodniego. Łukową i Skrzynkową. Ruszyła kolejna edycja festiwalu Art Moves. Do tegorocznej odsłony zgłoszono ponad 800 prac z przeszło 60 krajów. A wyróżnione projekty możecie teraz oglądać w różnych lokalizacjach miasta.
10: Zaskoczyło nas to, że było dosyć dużo pozytywnych prac, pozytywnych interpretacji, i artyści starali się jednak wyciągnąć coś optymistycznego z tego hasła, bo można by się skupiać głównie na lęku, na właśnie na tym, że strach nas paraliżuje w tych czasach, a jednak dużo było odniesień do odwagi, do tego, co możemy zrobić, jakie, nie wiem, rozwiązania wymyśleć. Także myślę, że ta pozytywna strona nas zaskoczyła.
8: Joanna Górska z Galerii Róż w Toruniu. Słuchacie raportu? To teraz dobra wiadomość dla kierowców. Za ubezpieczenie samochodu płacimy mniej niż rok temu. Dziś cena za OC wynosi średnio 624 zł. Rok temu trzeba było dać nawet 690. Ale na to, ile ostatecznie płacimy, wpływa kilka rzeczy.
11: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
8: To był ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, najtańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: To jest raport sportowy, zapraszam. Po 7 latach polskie siatkarki znowu kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
1: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
8: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak, a złoto po raz drugi z rzędu dla Turczynek, które po zaciętym 5-setowym spotkaniu pokonały w finale przed własną publicznością Włoszki.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
8: 21 stopni to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie w ciągu dnia na zmianę raz słońce, raz chmury, ale nie powinno padać jutro, natomiast już możemy spodziewać się deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.

0: Dub Dogs, How Does It Feel? Takie hity pełne energii dostarczamy do waszych głośników od samego rana. Mamy jednak coś jeszcze dla większego efektu. Wielkie włosowe metamorfozy, o których być może jeszcze nie słyszeliście. Pierwsza, moja własna. Czerni zamieniam na brąz, bo to podobno teraz takie modne w tym sezonie.
1: Modne tam modne, wiem, chyba kim się inspirowałaś. Donald Trump też w weekend wystąpił, pojawił się w takiej nieco innej fryzurze. Miał nieco bardziej brązowe włosy niż zazwyczaj.
0: Tak, coś tam widziałam, ale spokojnie, jeżeli u kogoś znika blond, to ten pojawia się u kolejnej znanej osoby. Tak bardzo niespodziewanie. Tym razem padło na Rafała Maseraka. W najnowszym odcinku Tańce z Gwiazdami pojawił się z włosami prawie tak białymi, jak, no nie wiem, zęby Filipa Heizera. Także powodzenia w utrzymaniu takiego koloru.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Olivia Adams, Stranger na antenie Radia Gra. A my lecimy dalej z naszymi tematami. Trochę jeszcze podsumowując weekend, za nami Narodowe Czytanie Dziadów. Jest to wielkie polskie dzieło sztuki, kultury, epoki romantyzmu, ale także ważna lektura dla uczniów, także przypominamy, można już zacząć czytać. Najlepiej jednak podsumował to prezydent Polski, Karol Nawrocki. Dziady Adama Mickiewicza mógł napisać tylko Adam Mickiewicz. Proste.
1: I piękne, jednoznacznie. A w Toruniu Dziady mógł czytać tylko Adam Ferency i Robert Małecki. Chociaż widziałem, prezydent Szponka też tam był. Natomiast panowie wiedzą, jak budować klimat.
0: Oj tak, budować klimat i tworzyć hity. Nim się obejrzymy, a zaraz znowu powstanie kolejna ekranizacja kręcona w Toruniu.
1: Że co, dziady w Toruniu?
0: No albo toruńskie dziady. Nad nazwą trzeba jeszcze pomyśleć.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali na 88,8 FM. A kto już próbował? Kto przejechał? Dajcie znać. Ja przyznaję, jeszcze mnie tam nie było. Chodzi o nowo otwarty przejazd po torach kolejowych na Równinnej. Dajcie znać, jak ten przejazd wygląda teraz. Czy jest jakaś zmiana? Czy jest komfort? Jest jakaś nowa jakość na przykład?
1: Ale czego ty się, Olo, spodziewasz, że cię tam teraz kawiorem będą częstować? A może jeszcze jakieś bezalkoholowe proseczko?
0: No a gdzie tam? Wystarczy, żeby było równo.
1: Dobra, to dajcie ten kawior i zerowe proseko.

0: Tylko kochaj mnie. Takie piękne, romantyczne chwile na naszej antenie.
1: Dobra, koniec z tym romantyzmem. Kunkcie Galaxy. Trochę bardziej energetycznie, tanecznie. Jeszcze przed 9 u nas.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
9: O reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: 21 stopni to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie w ciągu dnia na zmianę raz słońce, raz chmury, ale nie powinno padać. Jutro natomiast już możemy spodziewać się deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, powoli zbliżamy się do kolejnych wiadomości w raporcie. Tu taka ciekawostka jeszcze z rynku lotniczego, bo oto nadchodzi przełom. Po 23 latach od wycofania Concorda ruszą testy silnika, który pozwoli na lot z Nowego Jorku do Londynu, uwaga, w 3,5 godziny.
1: No pięknie, pięknie. A czyja to zasługa? No czyja?
0: No nie wiem co, lotniczych inżynierów, tak?
1: No, czy
0: co?
1: Gdzie? No Donalda Trumpa! No, po prostu coraz więcej Amerykanów chce nie tylko opuścić USA, ale chcą to zrobić też bardzo szybko.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: rano i dobrze na 88,8 FM. O 9 za chwilę u nas informacje w raporcie. A wy, gdybyście mieli dziś chwilę wolnego i dopadła was na przykład nuda, a to się zdarza przy poniedziałku, to zamiast, nie wiem, scrollowania TikToka, wejdźcie na stronę miejską i zagłosujcie w budżecie obywatelskim Torunia, bo głosowanie właśnie wystartowało.
1: I o tym jeszcze będziemy mówić, przypominać na antenie Radia Gra, a za chwilę raport i trochę o pogodzie na dziś.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
22: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
21: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
22: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
15: Po reklamie.
1: Mamy poniedziałek, 7 dzień września, godzina 9 wybiła, czas na kolejną dawkę wiadomości na antenie Radia Gra.
23: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Za nami w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisanie umowy na dalszą realizację programu odtwarzania przydrożnych alei w województwie kujawsko-pomorskim. Do końca roku w 5 powiatach regionu zostanie posadzonych prawie 800 drzew.
0: podpisujemy umowę na kolejny etap naszego marszałkowskiego projektu Zadrzewień przy drogach wojewódzkich. No jest to jak dotąd największy kontrakt, bo obejmuje aż 4 odcinki dróg. Będą to realizacje w 5 powiatach, aż na terenie 9 gmin. Kontrakt o wartości 1,5 miliona złotych. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy realizować nasadzenia 800 drzew i ponad 1,5 tysiąca krzewów. Będą to powiaty toruński, świecki, brodnicki, rypiński.
23: Mówił Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje dla kierowców, bo zakończył się remont przejazdu kolejowo-drogowego przy Równinnej, który trwał od połowy sierpnia. To oznacza, że nie musicie już liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Przed weekendem wszystko wróciło do normy. Mimo wszystko apelujemy o ostrożną jazdę. A teraz podsumowanie festiwalu Nada. Za nami kolejna edycja na terenie Centrum Targowego Park. Na toruńskiej scenie wystąpili m.in. Koma, Igo, bracia Kacperczyk czy Kasia Sienkiewicz.
2: Robimy banek dla Kasi Sienkiewicz.
3: Dobra, zapytam, za co lubicie Kasię Sienkiewicz?
2: Za taką autentyczność na scenie.
11: Ja myślę, że tak samo. Za to, że jest sobą, po prostu nikogo nie udaje i pięknie śpiewa, ma talent i ją kochamy.
24: Myślę, że tylko Kasia. Kochamy Kasię.
2: Myślę, że to jest po prostu taki powierz świeżości w jej życiu i też w naszym, jako fanów. Wcześniej Kwiatu Jabłoni, teraz Kasia Sienkiewicz, że możemy zobaczyć Kasię trochę od innej strony. Tej takiej właśnie bardziej dziewczęcej, naturalnej, miłosnej i tak dalej.
23: Na festiwalu Nada z mikrofonem Radia Gra był nasz dziennikarz Patryk Stec. Słuchajcie raportu, planujecie urlop jesienią? Warto postawić na tropiki. Ogromną popularnością cieszą się teraz wypady do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby. Lekarze przypominają jednak o szczepieniach, nawet jeśli nie są obowiązkowe.
25: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta.
23: Radził dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
23: To będzie raczej ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 21 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale poniedziałek w Toruniu upłynie nam bez opadów. Jutro natomiast już szczególnie w drugiej części dnia parasole mogą się przydać.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
27: Jakiś taki lekko zaspany, lekko wycofany, no ale jest, melduje się po weekendzie. Mariusz Pocyło już za chwilę z wami na 88,8.
1: Bo on się dopiero tak powoli będzie rozkręcał. No tak. Mówię ci, po 12 to już w ogóle będzie petarda.
27: Myślisz?
1: Tak będzie.
27: No ale
1: tak.
27: Dopiero po 12?
1: Oczywiście. Nie no, nie mówcie mu, że tak o nim mówimy. Oliwia Ciszewska.
27: Oliwia, on tego słucha za szybą. I Piotr Olszowski. Dobrego dnia, trzymajcie się i słyszymy się jutro. Punkt 6.

0: Hity pełne energii poprawiają poniedziałek. To Scatman John. Dobra zupa też byłaby niezła na poprawę humoru. A właśnie przede mną opinia użytkowników serwisu Taste Atlas. Turystów, którzy ocenili polskie zupy. Które są najlepsze? Pierwsza trójka wygląda tak. Na miejscu trzecim polskich zup. Zdaniem turystów Żurek, chyba bez politycznych podtekstów. Na miejscu drugim Borowikowa, a numer jeden to Barszcz Czerwony. I to może dziwić. Żurek, Borowikowa, Barszcz, a gdzie Rosół? A gdzie Pomidorowa? Chyba najbardziej kochane przez nas na miejscu zupy. No okazuje się, że Rosół wylądował dopiero na miejscu czwartym, a Pomidorowa zaledwie na dziewiątym. No chyba wiem, skąd to się wzięło. Turyści oceniają zupy, które jedzą w barach i restauracjach. A wiadomo, że Rosół i Pomidorowa najlepsze są u mamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
4: Toruń Lelewela 33.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. To słychać, Katrina and the Waves. Patrzę na prognozę pogody dla Torunia na cały tydzień i powiem wam, że na razie nic się nie zmieniło. Według zapowiedzi jutro ma być najgorętszy dzień tego tygodnia. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, jutro najcieplej, a nawet najgoręcej, bo jutro do 27 stopni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: W środę też cieplutko, zaledwie o 1 stopień mniej, 26. Teraz jeden z gorących hitów tego lata, Fast Boy Music Sounds.

0: Solo i Clean Bandit w Radiu Gra, a ja w trakcie piosenki wyczytałem, że będziemy mieć w Toruniu dwie nowiutkie toalety publiczne i do tego automatyczne za grube pieniądze. Tak sobie pomyślałem, że może to będą takie toalety, jak to mają w Japonii, że deska podgrzewana, że wytrze samo, samo umyje, samo wypachni. Zobaczymy. Na dzisiaj wiadomo tylko, że będą dwie, że staną w centrum miasta, przy ulicy Kopernika obok postoju taksi oraz w rejonie ulic Zaszpitalnej i Szumana i że będą kosztować 270 tysięcy złotych. Dwie toalety. Ktoś być może by się oburzył, że drogo. No ale przepraszam, czy my nie zasługujemy na luksus?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
11: I pomysłów?
10: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
11: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
10: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
11: Pelet oraz węgiel.
10: I wiele innych produktów.
11: Młyniec Skład Budowlany.
10: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
12: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
7: Po reklamie.
20: Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry mają wskazać do 21 albo 22 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, ale bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać.

Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa i to jest na to dowód Bruno Mars. Apatapati w Radiu Gra. Hity pełne energii. Co tu jeszcze mamy do 11? A przypomnę, że o pełnej oczywiście raport, porcja najświeższych wiadomości do 11. Między innymi No Mercy i już teraz Urszula. Radio.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
9: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Punktualnie 11. Czas na raport i najnowszą prognozę pogody.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Podpisano umowę na dalszą realizację programu odtwarzania przydrożnych alei w naszym województwie. Do końca roku w 5 powiatach zostanie posadzonych blisko 800 drzew i 1400 krzewów. Takie nasadzenia zostaną wykonane m.in. na trasie Toruń-Wybcz, Ciechocinek-Zakrzewo czy na obwodnicy Chełmna.
11: Głównie to będą jarząby, buki, graby. Staramy się realizować nasadzenia w taki sposób, aby przywracać tam, gdzie były te historyczne aleje i realizować nasadzenia w ramach rodzimych naszych polskich gatunków, które tutaj występowały od zarania.
12: Czy drzewa przy drogach nie stanowią niebezpieczeństwa?
11: Absolutnie. Drzewa, nasadzenia, które realizujemy, są sadzone w taki sposób, że zapewniają bezpieczeństwo poruszających się jezdnią. Mówię tutaj o odległości od skrajni, więc absolutnie nie ma zagrożenia, aby stwarzały jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już dochodzi do jakichś zdarzeń, no to najczęściej jest to niedostosowanie prędkości na jezdni.
10: Mówił Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Zmieniamy temat. Zakończył się remont ulicy Świętej Faustyny. Na odcinku od Legionów do Kozackiej wykonano nową nawierzchnię jezdni, wymieniono chodniki i odnowiono oznakowanie. Warto pamiętać, że na Świętej Faustyny, Kozackiej i w rejonie Koniuch obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruszyła kolejna edycja festiwalu Art Moves. Do tegorocznej odsłony zgłoszono ponad 800 prac z przeszło 60 krajów. Te wyróżnione można oglądać w różnych lokalizacjach miasta.
13: Tutaj akurat stoimy przed pracą Konstancji Szukalskiej, naszej studentki Katedry Projektowania Graficznego. Ona tutaj jak gdyby nie użyła tego hasła strach czy odwaga, które było hasłem festiwalowym, ale odnosząc się do niego, wymyśliła to własne, no tak parafrazę znanego powiedzenia, mały krok dla ludzkości, wielki skok dla mnie, i tym wielkim skokiem jest to wyjście z domu, nie? Czyli z jednej strony wielki skok, a z drugiej być może to jest po prostu odwaga wyjścia, przełamania jakichś lęków.
10: Mówił profesor UMK Krzysztof Skrzypczyk z Katedry Projektowania Graficznego. Słuchajcie raportu, to były rekordowe wakacje ratowników TOPR. W ciągu 2 miesięcy udzielili pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach odgrywa nowoczesna technologia.
4: wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne.
10: Podkreślał ratownik Grzegorz Kubicki. Przed nami ciepły i raczej przyjemny pogodowo dzień. Na termometrach ma być do 22 stopni. Na niebie więcej słońca niż chmur nie powinno padać. A jutro w Toruniu nawet do 27 kresek na termometrach.
9: I już po 11:00 to jest ta pora poniedziałku, kiedy człowiek zaczyna wierzyć, że jednak dotrwa do fajrantu i do weekendu też da się wytrzymać. No i bardzo słusznie pomagamy jak możemy w Radiu Gra, hity pełne energii. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 11:00. Na dobry początek Hathaway przypomnił What is Love.
14: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Hity pełne energii w Radio Gra, pełen energii festiwal nada za nami. Koma, Kacperczyk, Higo, a może Meslowic. Inni powiedzą, że Krala Dust i każdy będzie miał rację. Ważne, że pomimo kapryśnej aury byliśmy uczestnikami zjawiskowego festiwalu, co często podkreślali nawet wykonawcy na scenie. Zjawiskowo za to pojechali wczoraj nasi żużlowcy w Lublinie, wygrywając po 31 długich latach oczekiwania. 48-42 to daje naprawdę fajną pozycję wyjściową na rewanż w niedzielę w Toruniu na Moto Arenie. A ponad 1000 kobiet uczestniczyło w 5. Metropolitalnym Kongresie Kobiet w Toruniu. Były ważne tematy i wyjątkowa atmosfera. Brawo, panie! Ale w tym programie do 18 zapowiemy także najważniejsze wydarzenia i zjawiska tego rozpoczynającego się na dobre tygodnia. Mariusz Składanowski, jeszcze raz serdecznie zapraszam. Po krótkiej przerwie Alex Warren, a później Imany.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Neymany, Don't Be So Shy. Jedyne, na co narzekali uczestnicy festiwalu Nada w Toruniu w piątek i w sobotę, to pogoda już bardziej jesienna niż letnia. A my pytaliśmy nasze słuchaczki, czy już czują tę jesień, która powoli do nas się zbliża.
1: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste i krano. Jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
2: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest jak spokojnie i herbatę można pić ciepło. No chłód, kurtki, w ogóle rękawiczki, takie rzeczy. Lubię to. A nie, lato to jest takie słabe, naprawdę. Nie, lato nie.
0: No proszę, można i tak. Ci, którzy jednak tęsknią za powrotem lata, to jutro w Toruniu do 26 stopni na termometrach. Czy to będzie łabędzi śpiew tego lata?
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Odrobina pogody rodem Saint-Tropez już jutro, ale więcej na temat samej pogody już po krótkiej przerwie, a później muzycznie, między innymi Billy Joel i Artur Gadowski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
14: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
13: Niemożliwe.
14: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
13: Pierwsza klasa.
14: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Po reklamie.
17: Po południu w Toruniu nie powinno padać, nie zabraknie przejaśnień, będzie wiać słabo, momentami umiarkowanie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dziś. Jutro będzie znacznie cieplej, ale to ciepłe lato wróci do Torunia tylko na chwilę.
1: To jest Radio

0: Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. Skrzynkowy czy łukowy? Nowy most dla Torunia to absolutnie temat tego dnia, może nawet temat tego roku. Już niebawem ruszą pierwsze konsultacje. Więcej na ten temat na naszej stronie i oczywiście w naszych raportach. A ten najbliższy już za chwilę, o 14 w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. festynu archeologicznego w Biskupinie. Archeomedicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. Od 12 do 16 września w Biskupinie. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: Lidl. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: To poniedziałek, 7 września, jest 14. Kolejny raport w Radiu Gra z Torunia, kraju i świata.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Nowe technologie coraz mocniej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, które będzie analizować zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym z dezinformacją, będzie także przewidywać przyszłość gospodarczą i społeczną. Mówi doktor habilitowany Radosław Sojak, profesor UMK.
8: Fascynujący jest temat dotyczący tego, jak różnie na płcie wpływają media społecznościowe. W tej chwili wśród badaczy jest raczej zgoda, że w przypadku dziewcząt wpływ mediów społecznościowych jest dużo bardziej dewastujący niż w przypadku chłopców. Chłopcy przeszli swoją dewastację przy okazji gier komputerowych, co z kolei ominęło dziewczynki do pewnego stopnia i do pewnego momentu. Więc to jest, no to są takie kwestie, które należałoby tutaj rozwiązywać. I to jest wymiar edukacyjny tego projektu, bo my od tego też się nie odżegnujemy. To znaczy to centrum ma też przygotowywać warsztaty, ma też przygotowywać szkolenia.
7: Dodajmy, że w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano w ostatnich dniach list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju tego uniwersyteckiego centrum.
9: Dzieje się na drogach.
7: Przed weekendem skończył się remont przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Równinnej w Toruniu. Trwał on od połowy sierpnia. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
10: To dobra informacja dla kierowców, którzy przez kilkanaście dni musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Teraz już bez problemu pojedziecie przez Równinną. Jeśli chodzi o prace wykonywane przez kolejarzy, to poprawiono stan techniczny przejazdu. Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni oraz modernizację infrastruktury kolejowej.
7: Zmieniamy temat. Przed nami trzeci toruński kongres dialogu, czyli rozmowy o przyszłości naszego miasta i kierunkach jego rozwoju. Tym razem spotkanie odbędzie się pod hasłem Miasto to dla młodych. Jutro na Jordankach będą poruszane tematy rynku pracy czy mieszkań w Toruniu. W środę porozmawiamy o edukacji i przestrzeni miasta. W programie także Hyde Park, czyli dyskusja na każdy temat z prezydentem miasta Pawłem Gulewskim.
11: To są wiadomości Radia Gra.
7: Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym tygodniu plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego.
12: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania.
7: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginią. -21 stopni na termometrach, więcej słońca niż chmur, brak opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W nocy temperatura spadnie w Toruniu ponownie nawet do 10 stopni Celsjusza.
6: Już po 14, tyle godzin minęło, a ciągle jeszcze wielu pod wrażeniem, i to pewnie temat numer jeden wielu rozmów dziś w pracy, jak pojechały nasze anioły w Lublinie. Brawa dla kibiców, którzy w tych naprawdę pięknie wyglądających przeciwdeszczówkach tak dzielnie dopingowali nasze anioły.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Juanes Adios Lepido w Radio Gra. Za nami fenomenalny weekend pełen emocji sportowych, ale i muzycznych. Choć niestety dla wielu pod znakiem także kiepskiej pogody. No nie da się ukryć.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: I wpłynęły na frekwencję na festiwalu Nada. Wielka szkoda i ci, którzy się nie zdecydowali, powinni żałować, bo padało tylko przez około godzinę każdego dnia, a to, co działo się muzycznie i klimatycznie na terenie tego festiwalu, na pewno zapamiętamy na długo. Tak samo jak i występy, no i tu w takiej nieformalnej naszej radiowej sądzie chyba najczęściej zwracaliście uwagę na fenomenalny występ zespołu Koma.
2: Generalnie Koma przede wszystkim. Koma, no i jeszcze Kasia.
3: Na Komę. Koma jest po prostu od zawsze. Także czekamy.
4: Koma i go. Oprócz tego, że nie było ich 7 lat, no to ja już też jestem w swojej daty i słucham ich od dawna. Koma jest tak naprawdę w moim serduchu.
0: Więcej o festiwalu przeczytacie także na naszej stronie Gra FM i mam nadzieję widzimy się na Nadzie za rok 3 i 4 września.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: Reklama.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.

0: JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
10: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
9: Niemożliwe.
10: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
9: Pierwsza klasa.
10: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: pora na kolejne ciekawe propozycje w serwisie Radio Gra Polecam. Dziś filmowo o 16.30 w Artus Cinema w Krzywym Zwierciadle. Jutro Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza w domu Heleny Grosówny. Za to w czwartek w klubie Lizard King druga odsłona niezwykłego Żaba Jazz Festival.
1: Proszę Państwa, zapraszamy na Żaba Jazz Festival drugą edycję, która odbędzie się 10 września w muzycznym klubie Lizard King, ulica Mikołaja Kopernika 3 w Toruniu.
2: O godzinie 19.
0: A w programie m.in. występy Sławka Uniatowskiego, Józefa Skrzeka i Marka Raduli.
3: Poleca Radio Gra.

0: Chris Ria, The Road to Hell w Radio Gra. Na prostej drodze do wielkiego finału. I to po roku są żużlowcy prez grupy deweloperskiej Toruń. 48-42. Zwycięstwo na wyjeździe. I teraz trzeba tylko to potwierdzić w meczu rewanżowym już w najbliższą niedzielę o 19:30. My też tam będziemy. A już od jutra kolejne zaproszenia do zdobycia w Radio Gra. Po przerwie klasyka z lat 80. Michael Sambello, Maniac, a później Marshmello, Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
7: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
6: Niemożliwe.
7: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
6: Pierwsza klasa.
7: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
13: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
20: 21 stopni na termometrach, więcej słońca niż chmur, brak opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W nocy temperatura spadnie w Toruniu ponownie nawet do 10 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
1: To jest Radio

Marshmello, Save My Love, Radio Gra. Przypominamy, że Toruń znowu walczy o laury, a dokładnie Dom Legend Toruńskich, który nominowany został w plebiscycie Cuda Polski 2026. To my możemy na specjalnej stronie zagłosować do 13 października i sprawić, że to głosowanie też przejdzie do toruńskiej legendy. A szczegóły znajdziecie chociażby na naszej stronie Gra FM. A już teraz muzycznie w Radiu Gra. Mrozu, Złoto.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.
16: Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Gra. Czas na raport o 15.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Urząd Marszałkowski w Toruniu kontynuuje swój zielony program. Na terenie całego województwa będziemy dalej odtwarzać przydrożne aleje drzew. Do końca roku przy ulicach pojawi się blisko 800 drzew i 1400 krzewów. Zazielenią się m.in. okolice drogi wojewódzkiej nr 553 między Toruniem a Wybczem.
18: To jest bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców gminy Łubianka, dla wszystkich korzystających z drogi wojewódzkiej 553, która przebiega przez teren naszej gminy, między innymi przez teren naszej gminy. Zadrzewienia i krzewy, które zostaną nasadzone w wyniku realizacji tego projektu, przyczynią się do zazielenienia tego terenu i do tego, by można było podróżować w przyjemnych okolicznościach i wśród zieleni.
19: Panie wójcie, a jak przebiega remont tej drogi?
18: Ta inwestycja już trwa, wykonawca pracuje systematycznie, kolejne odcinki są remontowane, także z niecierpliwością czekamy na zakończenie tej inwestycji.
17: Mówił nam Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gminy Łubianka, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Zmieniamy temat. W Toruniu szykuje się kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej. To znaczy, że w niektórych częściach miasta zabraknie ciepłej wody. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że problem dotknie osiedla młodych, budynków przy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum, ale wszystkie roboty skończą się według planu dopiero 18 września.
0: Kultura w Radiu Gra.
17: Ruszyła kolejna edycja festiwalu Art Moves. Do tegorocznej odsłony zgłoszono 800 prac z 60 krajów świata. Jury wyróżniło kilkadziesiąt projektów, które od piątku można oglądać w różnych lokalizacjach Torunia. Jedną z wyróżnionych została Patrycja Longawa.
20: Sama sztuka designu i projektowania plakatów dla mnie personalnie jest jak taka poszukiwanie odpowiedzi na zadane sobie pytania, które paradoksalnie nie są łatwe, a wręcz bardzo trudne, bo sama koncepcja, że ja robię plakat dotyczący nadziei, to jest tylko wierzchołek grupy lodowej. Ja muszę zrozumieć i przedstawić w lakoniczny sposób formę właśnie plakatową, co nie jest łatwe.
17: Na wyróżnione prace natkniecie się w różnych lokalizacjach miasta i na tym polega Art Moves. To festiwal na billboardach, który towarzyszy nam w codziennym miejskim życiu.
0: To są wiadomości Radia Gra.
17: Brakuje chętnych młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko 40% miejsc. Dlaczego tak mało?
21: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy-onkologów,
17: mówił Michał Dobrołowicz.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Żużlowe środowisko żyje wczorajszym półfinałem między Motorem Lublin a Prestoruń. Anioły wygrały na torze rywali 48-42. To historyczne wydarzenie, bo drużyna z Torunia odnotowała triumf na torze w Lublinie pierwszy raz od 1995. Kibice z Grodu Kopernika pod wrażeniem jazdy Norika Blydorna, który przywiózł 9 punktów i 2 bonusy, w jakże ważnej 13. gonitwie wyprzedzając zarówno Zmarzlika, jak i Lindgrena. A właśnie nierówna forma seniorów z Lublina wskazywana jest jako przyczyna porażki gospodarzy. Lindgren zaliczył aż 3-0, Paculik zdobył jedynie 2 punkty. W toruńskiej drużynie poniżej oczekiwań pojechał Patryk Dudek, ale w Prestoruń mamy na szczęście kim uzupełnić taką lukę. Mikkelsen przywiózł wczoraj 12 punktów, Sajfudinow 11. Rewanż w niedzielę na Motoarenie. Kibice Aniołów wiedzą, że ekipie Motoru nasz owal nie leży. W czerwcu w 9. rundzie Prestoruń wygrało 61-29. Ale trzeba zachować czujność.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Dzisiaj po południu nie powinno padać, wtorek też raczej bez deszczu. Parasole przydadzą nam się według synoptyków dopiero w środę. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, 25 to maks na jutro. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj korzystne, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Chwila po 15:00 wiemy, czym żyje miasto, także to sportowo, ale ten weekend przyniósł tam także kilka ważnych informacji.
24: Dziad Adama Mickiewicza mógł napisać tylko Adam Mickiewicz.
16: No cóż, jak to się mawia, takie jest życie, jak tej piosence, Opus, Life is Life.
0: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Sara Larsson, Lush Live w Radio Gra.
1: Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie.
0: Kolejny most w Toruniu to już nie mrzonki, to konkretna propozycja i koncepcje, nawet dwie. Jakie? Zajrzyjcie na stronę Gra FM i warto się z tym zapoznać, bo o wyborze ostatecznego wariantu decydować będą konsultacje społeczne, a te pierwsze już 22 września w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Będziemy Wam o tym przypominać. A po przerwie w Radio Gra Enrique Iglesias, a później Lady Gaga.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: Po reklamie.
19: You think I worry about him?
20: To jest Radio Gra.
19: Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Lato, loto, że to hity pełne energii w Radiu Gra. Jesień coraz mocniej do nas puka, choć jutro będzie przebłysk i powrót lata, przynajmniej na chwilę. Ale nie da się ukryć, że już niebawem bliżej nam chociażby do gęsiny na Świętego Marcina. Już mogę zdradzić, że akcja odbioru gęsich tuszek wspólnie z Urzędem Marszałkowskim odbędzie się w Toruniu dokładnie 24 października, a jak zwykle słuchacze Radia Gra będą mogli zdobyć u nas właśnie te pyszności na świąteczny stół. Do 16 w Radiu Gra za to kolejne hity czekają Velvet, Taylor Swift i Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Oczywiście. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Reklamie.
13: Dzisiaj po południu nie powinno padać, wtorek też raczej bez deszczu. Parasole przydadzą nam się według synoptyków dopiero w środę. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, 25 to maks na jutro. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj korzystne, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.

0: to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
1: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
2: Dokładnie. 11 i 12 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
1: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
2: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
1: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
2: Dni otwarte osiedla Maurecka. 11 i 12 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.
7: Jest 16, to poniedziałek 7 września. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Miasto przedstawiło koncepcję nowego mostu drogowego. Przeprawa przez Wisłę ma połączyć Plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką. Na konferencji prasowej dotyczącej mostu zachodniego był nasz reporter Artur Stochla.
9: Magistrat zaproponował dwa rozwiązania, między innymi dotyczące konstrukcji mostu. Pierwszy wariant jest skrzynkowy, czyli płaski i korzystniejszy dla środowiska. Natomiast drugi wariant to most łukowy. W każdym projekcie przewidziano nowoczesne rozwiązania drogowe, ścieżki rowerowe i chodniki. Most będzie miał trzy pasy ruchu i przystanki autobusowe.
8: Arturze, jak wygląda harmonogram prac?
9: Jeszcze w tym miesiącu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dla mieszkańców Torunia i Małej Nieszawki. W międzyczasie trwają prace nad dokumentacją projektową, która ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. Realizacja inwestycji potrwa minimum od 5 do 7 lat i zależy od pozyskania środków zewnętrznych.
8: Zmieniamy temat. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zaprasza w najbliższy piątek w godzinach od 9 do 13 na dni otwarte szpitala. Korzystają zarówno dorośli, jak i dzieci. Będzie można bezpłatnie wykonać szereg badań, skorzystać z porad lekarzy oraz uczestniczyć w edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Teraz kultura. Ruszyła kolejna edycja festiwalu Art Moves. Do tegorocznej odsłony wydarzenia zgłoszono ponad 800 prac z 60 krajów. Jury wyróżniło kilkadziesiąt projektów, które od piątku można już oglądać w różnych lokalizacjach Torunia. Jedną z wyróżnionych została Anna Bąk.
10: Moja praca przedstawia dwie sygnalizacje świetlne. Tak sobie troszkę na przekór zrobiłam, że zabawiłam się tymi znakami właśnie postaci stojącej, która normalnie na sygnalizacji jest przedstawiona na czerwono, no i postaci idącej, która normalnie na sygnalizacji jest na zielono. Ja postanowiłam te kolory po prostu zamienić i zabawić się tą symboliką, ponieważ dla mnie bardzo bliska jest taka symbolika, właśnie taki, żeby w jak najprostszy, ascetyczny sposób przekazać jak najwięcej treści.
8: Festiwal Art Moves organizuje znana w Toruniu Galeria Róż.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Jak na razie nie widać szans na obniżkę cen paliw w Polsce, przyznaje dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. W budżecie państwa nie ma środków na państwową interwencję w tej sprawie.
12: Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami. I dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobne.
8: Podkreślał dr Jakub Bogucki.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
8: Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj korzystne. 21 stopni to temperaturowe maksimum na poniedziałek. Jutro będzie w Grodzie Kopernika znacznie cieplej. Po południu w naszym mieście nie powinno padać, nie zabraknie przejaśnień, będzie wiać słaby, momentami umiarkowany wiatr.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
7: 16 za nami, pewnie wielu teraz już słucha nas w samochodach, w drodze do domu, a może jeszcze na niezbędne zakupy po minionym weekendzie. Szerokości i fajnego miejsca na parkingu. A już teraz Bausa Magnetic, a później Celine Dion, That's the way it is.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: I zaglądamy jeszcze na toruńskie drogi, jak donosi mój imiennik Mariusz. Na rondzie na wysokości Plazy doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego i kampera. Mogą być tam niewielkie utrudnienia. Bądźcie ostrożni. A to już OMD Sailing on the Seven Seas w Radio Gra.

0: OMD Sailing on the Seven Seas w Radio Gra. Chyba miałem nosa mówiąc o tym, że Mikkel Mikkelsen specjalnie jeszcze nie podpisał przedłużenia kontraktu z toruńskim klubem, bo liczy, że końcówka sezonu w jego wykonaniu będzie zjawiskowa i jakbyśmy tego potwierdzenie mieli już wczoraj w Lublinie, gdzie toruńskie anioły pokonały tamtejszy Motor 48-42. Sam Mikkelsen przyznał po meczu: przyjechać tutaj na jeden z najtrudniejszych wyjazdowych torów i odnieść zwycięstwo to moim zdaniem wielkie osiągnięcie. Oczywiście to był dopiero pierwszy mecz, a przed nami wciąż rewanż na domowym obiekcie. Zdecydowanie nie bierzemy niczego za pewnik. Wygrana bardzo cieszy, ale przed nami wciąż mnóstwo pracy. I to podejście bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że spodobają wam się kolejne hity w Radiu Gra. Milki i Wilki to po krótkiej przerwie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
11: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
19: W Media Expert wyprzedaż.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Oczywiście Radio Gra poleca, tym razem zapraszamy na jutrzejsze spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej o godzinie 18. Gościem Książnicy będzie dziennikarz, pisarz i reżyser Tomasz Sekielski. Także o 18 jutro w ramach przeglądu filmu Federico Felliniego w kinie CSW Głosy z Księżyca. W czwartek druga odsłona Żaba Jazz Festival, którego gwiazdami będą Sławek Poniatowski, Józef Skrzek i Marek Raduli. Piątek o 20 w Kombinacie Kultury wystąpi Ang, a w niedzielę 13 września o 18 w Sercowni przy ulicy Legionów Bez Dachu, czyli Festiwal Twórczości o kryzysie bezdomności, a wśród występujących artystów m.in. Brudne Dzieci Sida i Paraliż Band. Poleca Radio Gra.

0: ATB 9PM Till I Come w Radio Gra. Tak jak miniony weekend był sportowo-muzyczny, to ten nadchodzący będzie przepyszny. 12 i 13 września w Toruniu w Muzeum Etnograficznym konkretnie czeka nas bowiem Toruński Festiwal Smaków, a jednym z gości tego festiwalu będzie Karol Okrasa. A w Radio Gra po przerwie m.in. Ed Sheeran i Pointer Sisters.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
5: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
6: Twój brzuch właśnie powiedział, hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
14: Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj korzystne. 21 stopni to temperaturowe maksimum na poniedziałek. Jutro będzie w Grodzie Kopernika znacznie cieplej. Po południu w naszym mieście nie powinno padać, nie zabraknie przejaśnień, będzie wiać słaby, momentami umiarkowany wiatr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
1: To jest Radio Gra.

Another Talk to You, tak, rozmawiać zawsze warto, zwłaszcza o ważnych dla Torunia sprawach, i będzie ku temu okazja jutro i pojutrze w CKK Jordanki. Czeka nas bowiem trzeci toruński kongres dialogu pod hasłem Miasto dla Młodych. Będzie można porozmawiać z prezydentem Pawłem Górewskim, będą warsztaty, konsultacje, a także ciekawe spotkanie ze światowej klasy ekspertem od przyjaznych dzieciom miast. I oby z tych rozmów wyniknęło coś dobrego dla naszego miasta. A w radiu gra już teraz Wet Fingers, Hi-Fi, Superstar.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. Od 12 do 16 września w Biskupinie. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
9: Toruń Lelewela 33.
8: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
11: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
12: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Jest 17, słuchajcie, Radia Gra. Czas na kolejny raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku sport. Żużlowcy Press Toruń są jedną nogą w finale PGE Ekstraligi. Za nami pierwszy mecz półfinałowy z Motorem. Anioły z Torunia wygrały go wczoraj 48-42. To historyczny moment, bo ostatni raz Torunianie wygrali na torze w Lublinie ponad 30 lat temu. Wczoraj Anioły zanotowały atomowy start, potem daliśmy gospodarzom dojść do głosu. Motor wyszedł nawet na prowadzenie, ale świetna końcówka meczu w wykonaniu Torunian przypieczętowała nasz sukces. Rewanż już w najbliższą niedzielę na Motorenie.
0: To są wiadomości Radia Gra.
5: Podpisano umowę na dalszą realizację programu odtwarzania przedrożnych alei drzew w województwie kujawsko-pomorskim. Do końca tego roku w 5 powiatach regionu zostanie posadzonych blisko 800 drzew oraz 1400 krzewów.
6: Nawiązujemy w ten sposób do tradycji, do historii alei, które kiedyś były standardem, jeśli chodzi o Pomorze. Tak właśnie drogi wyglądały przed dziesiątkami lat. Tworzą się korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin. Nie zapominajmy, że zwierzęta nie tylko żyją na ziemi, ale również gnieżdżą się w koronach drzew. No i to jest ich siedlisko naturalne, mogą się rozwijać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze kulturowa. Każda gmina nawiązuje w swojej historii właśnie do dróg, bo drogi i właśnie takie, które pamiętamy jeszcze, były wizytówką, nie wiem, wyznaczały standardy też kulturowe.
5: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa.
0: Kultura w Radiu Gra.
5: Za nami festiwal Nada. Do Torunia przyjechali m.in. Koma, Mysłowic, Igo czy Kasia Sienkiewicz. Z fankami tej ostatniej artystki rozmawiał nasz reporter Patryk Stec.
7: Co tutaj robicie?
8: Robimy banek dla Kasi Sienkiewicz.
7: Dobra, zapytam, za co lubicie Kasię Sienkiewicz?
8: Za taką autentyczność na scenie.
9: Ja myślę, że tak samo. Za to, że jest sobą, po prostu nikogo nie udaje i pięknie śpiewa, ma talent i ją kochamy.
10: Myślę, że tylko Kasia. Kochamy Kasię.
8: Myślę, że to jest po prostu taki powiew świeżości w jej życiu i też w naszym, jako fanów Wcześniej Kwiatu Jabłoni, teraz Kasi Sienkiewicz, że możemy zobaczyć Kasię trochę od innej strony. Tej takiej właśnie bardziej dziewczęcej, naturalnej, miłosnej i tak dalej.
5: Fotorelacje z festiwalu Nada publikujemy na Gra FM.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Opóźnia się rządowa reforma ochrony zdrowia. Rządzący zamierzają dać szpitalom 12 miesięcy, by przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Dlaczego prace trwają tak długo?
11: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach. Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
5: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Przed nami spokojny wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Nie powinno padać. Wtorek też raczej bez deszczu. Parasole przydadzą nam się dopiero w środę. Jutro ma być cieplej niż dzisiaj, ale przed nami dość chłodna noc. Słupki rtęci z poniedziałku na wtorek mogą zjechać do 10 kreski. Warunki biometeo w Toruniu są korzystne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Już po 17, po południe to poniedziałkowe, bardzo wyczekiwane przez ostatnie godziny staje się faktem. A muzycznie wspominamy niezapomnianego Freddiego Mercury. Gdyby żył, w sobotę obchodziłby 80. urodziny. Na szczęście jest jego muzyka. Jeden z największych hitów, Queen, I Want to Break Free.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita w radiu. Gra, uwaga, kierowcy. Rząd pracuje nad zmianami w kodeksie drogowym, a zgodnie z projektem kierowca będzie mógł przyjechać na przegląd nawet miesiąc przed wygaśnięciem ważności badania. Co ważne, nie skróci to jego ważności. A co o tym sądzą kierowcy? Staraliśmy się sprawdzić na ulicach Torunia.
1: To jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać. Wiadomo, są to nasze pieniądze. Każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia,

0: czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać. Taki bufor 30 dni uważam, że to jest bardzo słuszne.
1: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi, wyjeżdżam w trasę, 2 tygodnie mnie nie ma, wracam, jestem bez badań technicznych. Tak, jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Mrozu, jak chniemy, to kto? W radio gra. Z pozdrowieniami dla tych, którzy jadą teraz mostem Piłsudskiego, a może mostem generał Zawadzkiej. A już niebawem pewnie pojedziemy nowym mostem. Pytanie, jak się będzie nazywał. Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania, jaki ma być. Temu mają służyć konsultacje, które wystartują już niebawem, dokładnie 22 września w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Dziś poznaliśmy ten projekt. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie www.gra.fm. To nie tylko warto, to trzeba zrobić. Do 18 w Radio Gra m.in. Tina Turner i Mother Talking.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
4: Mamma Mia! W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy!
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
10: I pomysłów.
9: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
10: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
9: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
10: Pelet oraz węgiel.
9: I wiele innych produktów.
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Przed nami spokojny wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Nie powinno padać. Wtorek też raczej bez deszczu. Parasole przydadzą nam się dopiero w środę. Jutro ma być cieplej niż dzisiaj, ale przed nami dość chłodna noc. Słupki rtęci z poniedziałku na wtorek mogą zjechać do 10 kreski. Warunki biometeo w Toruniu są korzystne.
1: Słuchasz Radia Gra.

Modern Talking w Radio Gra. You are not alone na 88.8 w Radio Gra. Mariusz Skłodowski, już dziękuję za dziś. Mówię wam do usłyszenia, a za chwilę po kolejnym raporcie Radia Gra powita was Przemek Grabowski.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
5: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
6: Dokładnie. 11 i 12 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
5: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
6: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
5: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
6: Dni otwarte osiedla Maurecka. 11 i 12 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
7: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
8: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
7: Niemożliwe.
8: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
7: Pierwsza klasa.
8: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
10: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
11: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Urząd Marszałkowski w Toruniu kontynuuje swój zielony program. Na terenie całego województwa będziemy dalej odtwarzać przydrożne aleje drzew. Do końca roku przy ulicach pojawi się blisko 800 drzew i 1400 krzewów. Zazielenią się m.in. okolice drogi wojewódzkiej nr 553 między Toruniem a Wybczem.
17: To jest bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców gminy Łubianka, a dla wszystkich korzystających z drogi wojewódzkiej 553. Która przebiega przez teren naszej gminy, między innymi przez teren naszej gminy. Zadrzewienia i krzewy, które zostaną nasadzone w wyniku realizacji tego projektu, przyczynią się do zazielenienia tego terenu i do tego, by można było podróżować w przyjemnych okolicznościach i wśród zieleni.
18: Panie wójcie, a jak przebiega remont tej drogi?
17: Ta inwestycja już trwa, wykonawca pracuje systematycznie, kolejne odcinki są remontowane, także z niecierpliwością czekamy na zakończenie tej inwestycji.
16: Mówił Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gminy Łubianka.
19: Dzieje się na drogach.
16: Przed weekendem skończył się remont przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Równinnej w Toruniu. Trwał on od połowy sierpnia. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
20: To dobra informacja dla kierowców, którzy przez kilkanaście dni musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Teraz już bez problemu pojedziecie przez Równinną. Jeśli chodzi o prace wykonywane przez kolejarzy, to poprawiono stan techniczny przejazdu. Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni oraz modernizację infrastruktury kolejowej.
19: Kultura w Radiu Gra.
16: ruszyła kolejna edycja festiwalu Art Moves. Do tegorocznej odsłony zgłoszono 800 prac z 60 krajów świata. Jury wyróżniło kilkadziesiąt projektów, które od piątku można oglądać w różnych lokalizacjach Torunia. Jedną z wyróżnionych została Patrycja Longawa.
1: Na wystawie zaprezentowałam plakat pionowy, bo było to specjalne zaproszenie w ramach tego eventu. Poniekąd chciałam przedstawić nie tylko sam strach, a odwagę, a to, co daje tak naprawdę nam siłę w trudnych czasach, czyli nadzieję. Więc mój plakat jest pod synonimem nadziei.
16: Na wyróżnione prace natkniecie się w różnych lokalizacjach miasta i na tym polega Art Moves. To festiwal na billboardach, który towarzyszy nam w codziennym miejskim życiu. Zmieniamy temat. W Toruniu szykuje się kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej. To oznacza, że w niektórych częściach miasta zabraknie ciepłej wody. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że problem dotknie osiedla młodych, budynków przy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum, ale wszystkie roboty skończą się według planu dopiero 18 września. Dziesięć stopni mogą pokazać w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Nie powinno padać. Wtorek też raczej bez deszczu, choć synoptycy przewidują deszczową środę. Jutro w naszym mieście słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 25 kresce, ale to będzie raczej krótki, letni, wrześniowy incydent.
15: Hej, cześć, witajcie przy poniedziałku. Przemek Grybowski z wami w Radiu Gra po godzinach. No, kto ma po, to ma po. Pozdrawiam tych, którzy mają jeszcze trochę w trakcie i tych, którzy w trasie z nami. No to także za kółkiem takie bity u nas. Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
14: Radio Gra. Hity pełne energii.

przyjaciółmi zespołu Virgin. Słynna szansa, tak ostro, na rockowo. A wiecie, co dzisiaj mają w Stanach Zjednoczonych? Mają dzisiaj Labor Day, czyli takie amerykańskie święto pracy. Okazuje się, że taka amerykańska majówka to jest na początku września. No to może weźmiemy sobie to do serca i też sobie zrobimy grilla jeszcze w tym tygodniu, jak pogoda będzie sprzyjać, bo Amerykanie właśnie w Labor Day no to sobie grillują, tak jak my w majóweczkę. Na wrześniowe grillowanko może jeszcze Purple Disco Machine teraz Hypnotized.

To ta piosenka Super Dziewczyna, Super Girl, a ta dziewczyna to może Regina, jak mówili, w dzień Reginy wabią chłopaków dziewczyny. I tak Regina ma dzisiaj swoje imieniny, wszystkiego najlepszego. No to na świętowanie za chwilę Bledka, wrócimy też do plażowych hitów, będzie Robert Palmer z zespołem UB40 w słonecznym I'll Be Your Baby Tonight.

0: Dzisiaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
2: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Let's Get Loud, jeden z największych hitów Jennifer Lopez. Skąd jest Jennifer? No aktualnie to ze Stanów Zjednoczonych. Chyba wiecie, gdzie to na mapie. Pozmieniają się mapy. To wiadomość dla wszystkich, no nie tylko uczniaków tak naprawdę. Mapa, jaką znamy, przejdzie do historii, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała zmianę mapy świata. Teraz mapy i globusy i w ogóle wszystko mają dokładniej przedstawiać rzeczywiste rozmiary państw i kontynentów. Tak więc teraz Afryka na globusie będzie zajmować o wiele więcej miejsca. No i teraz też takie afrykańskie klimaty. Shimza, reprezentujący Afrohausy i Jarko w naszej nowości w Radiu Gra Fire Fire.

0: Dawid podsiadło tak wrześniowo, a ten miesiąc to także dobry czas na obserwowanie jeleniego rykowiska. Trzeba się tylko wybrać za miasto. W polskich lasach okres godowy jest zwykle właśnie we wrześniu i na początku października. Charakterystyczne ryki samców można usłyszeć o świcie i po zmroku. Trzeba mieć trochę cierpliwości, ale rzeczywiście jak tak wyją, to jest efekt. A kto u nas zaryje i powyje? No pięknie zaśpiewa Maggie Rayleigh, czeka Mike Oldfield razem w numerze Moonlight Shadow.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: 10 stopni mogą pokazać w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Nie powinno padać. Wtorek też raczej bez deszczu, choć synoptycy przewidują deszczową środę. Jutro w naszym mieście słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 25 kresce, ale to będzie raczej krótki, letni, wrześniowy incydent.
1: To jest Radio Gra.

0: dla tego tatuśka, dla waszego tatuśka, dla każdego tatuśka, który słucha o tej porze Radia Gra. Bory M z naszego winyla Daddy Cool. Takich klasyków nie zabraknie, będą też fajne nowości. No za chwilę jeden z największych hitów jeszcze wakacji. Przecież zrobili to razem David Guetta, Yalok i Zagram w Radiu Gra. Już czeka Run, Run River.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
2: Po reklamie.

Taki już wieczorowy klimat tutaj wprowadzamy właśnie takim hitem Only You, Savage. Ten numer idealnie nadaje się na przykład na wieczorne przebieranie, czyszczenie grzybów, jeżeli ktoś wrócił dzisiaj z lasu, bo słyszałem, że no po ostatnich zmianach w pogodzie to jest coraz lepiej. Sezon grzybowy się rozkręca, no to na grzyby polecam wam także, no nie wiem czy grzybiarza, ale świetnego piosenkarza Tom Jones, którego remiksował DJ Mouse T, słynna Sex Bomba w Radiu Gra.

Can't Fight the Feeling, Junior Caldera i Sophie Ellis Bags. To czas na szybki quiz. Kto z was wie, co to jest lukasówka albo faworytka? Kto wiedział, że to gruszki, polskie gruszki? No, w polskich sadach zaczyna się sezon gruszkowy. Wiadomo, że gruszki to świetnie pasują nie tylko do deserów, ale także do serów pleśniowych i do sałatek. Może ktoś pomyśli o tym przy kolacji. A do kolacji za chwilę w głośniku Kecaj Gabriela wróci też Sissy

0: zapomniane hit od Sandry. Mamy dla was takie wieczorowo w Radiu Gra. Tutaj Everlasting Love, gdy zaczyna się jesień, a jak jesień, to oczywiście dynie nasze, polskie. Jest ich coraz więcej. Polskie dynie są nie tylko dekoracją na Halloween. Sezon rozpoczął się już pod koniec lata tak naprawdę, a odmiany takie jak Hokkaido jest taka, można nawet piec razem ze skórką. Dynia nadaje się do zupy, do risotto, do ciast oczywiście, no ciasto dyniowe, takie przepyszne, a nawet do kawy tradycyjnie z korzennymi przyprawami. Jesienią trudno będzie znaleźć chyba bardziej wszechstronne warzywo. No i taka zupka dyniowa naprawdę na ostro z chili. Polecam. I w kuchni także Robin Schulz, jego świeże bity w Radiu Gra, Better Times.
1: Radio Gra.

0: Mango to Sylwia Grzeszczak i jej nowości w Radiu Gra. Ja nie wiem, czy Sylwia ma już plany na Sylwestra, ale dzisiaj, no, przeszliśmy już 250 dzień roku. No, dzisiaj mamy ten 250, jeszcze do końca 115. Myślicie, że już, czy jeszcze tylko? No, mamy jeszcze ponad 3 miesiące na realizację planów, które miały się wydarzyć. Trzymam kciuki, dacie radę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: ballada o niej, tak śpiewała, niekoniecznie balladowo. Daria Zawiałow, to może być także ballada dla niego. Zapraszam ją i jego, bo po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Gra. A ja wracam do was z hitami, z nowościami i z klasykami we wtorek po godzinach. Słyszymy się gdziekolwiek będziecie o 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Maurycy, podobno osiedle Maureska otwiera się dla wszystkich.
6: Dokładnie. 11 i 12 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maureska.
5: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
6: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
5: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
6: Dni otwarte osiedla Maureska. 11 i 12 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Już jutro rozpoczyna się trzeci toruński kongres dialogu, którego celem jest budowa atrakcyjnego Torunia dla ludzi młodych. Miasta wspierającego rozwój, dostępnego mieszkaniowo, oferującego ciekawe możliwości spędzenia wolnego czasu oraz nowoczesną edukację. Szczegóły przedstawi nam Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
1: Pierwszego dnia zaczynamy od takich trzech tematów, które wydają się być rdzeniem potrzeb młodych osób. To oczywiście jest rynek pracy, mieszkania i czas wolny. To są te tematy, które przez ostatni rok diagnozy miasta dla młodych wybrzmiewają najmocniej. Są jednoznacznie wskazywane zarówno przez uczniów, jak i studentów, młodych dorosłych, młodych rodziców i młodych przedsiębiorców jako ich top 3 najważniejszych zagadnień w Toruniu i też największych wyzwań Torunia. Ale drugiego dnia chcielibyśmy też porozmawiać o takich trzech obszarach, które równie silnie są akcentowane przez młode osoby i wpływają na istotne takie czysto życiowe po prostu decyzje o tym, czy to jest to miejsce, czy to jest to miasto, w którym chciałbym związać swoją przyszłość. To jest edukacja, to są bezpieczne relacje, czyli to, w jaki sposób czujemy się w naszym otoczeniu, jak budujemy nasze związki z innymi osobami, ale też czy mamy możliwość poznawania nowych ludzi i budowania tych relacji w naszym sąsiedztwie, w naszej społeczności, w naszym środowisku. I ostatnim tematem jest przestrzeń miasta, która też jest bardzo ważna, dlatego że mamy gościa specjalnego, który wprost będzie opowiadał o tym, jak z doświadczeń innych krajów możemy korzystać w budowaniu bardzo fajnej, nowoczesnej przestrzeni, która jest atrakcyjna dla mieszkańców już od najmłodszych lat. To będzie Tim Gill, brytyjski urbanista, który zajmuje się właśnie miastem przyjaznym dzieciom. Ale jeśli miasto jest przyjazne dzieciom, no to wiadomo, że jest też przyjazne młodzieży, jest przyjazne młodym dorosłym, jest przyjazne całym rodzinom, także tym wielopokoleniowym. Specjalnie zaplanowaliśmy też strefę dla maluchów, czyli każda osoba, która przyjdzie z swoim dzieckiem, może też skorzystać z tego, że na czas panelu może pod opieką animatorów zostawić bezpiecznie dziecko.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W Toruniu coraz bardziej czuć jesień i chociaż do tej kalendarzowej...
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W Toruniu coraz bardziej czuć jesień i chociaż...

0: ciepło wręcz letnio, więc generalnie tutaj ubiór adekwatny do sytuacji pogodowej, to jest chyba najważniejsze. No i oczywiście te wszystkie zalecenia takie prozdrowotne, czyli odpowiednie odżywianie, higiena snu, czyli człowiek musi być wyspany i tyle. Raczej takich zaleceń lekarskich co do suplementacji witamin, nie wiem, typu witamina C czy kompleksy witaminowe z grupy B, to raczej jeśli ktoś jest zdrowy i nie ma udowodnionych niedoborów tych witamin, to raczej odpowiednia zbilansowana dieta wystarczy.
1: Panie doktorze, a jak to jest z tym ruchem? O to też chciałem zapytać. Pogoda nam się zmienia i czy wtedy też mamy spacerować, żeby nabrać tej odporności, czy jednak lepiej zostać w domu?
0: To też zależy, kto jaki ma jakby stan zdrowia. Czy ktoś jest przewlekle chory, czy jest zupełnie zdrowy, czy do tej pory uprawiał sport, czy nie uprawiał, w jakich warunkach. Bo jeśli ktoś uprawiał sport tylko w hali, siłownia, albo w ogóle nie uprawiał sportu i teraz zacznie uprawiać sport na jesień, gdzie mamy taką aurę właśnie, że może być temperatura plus 10 i deszcz może zacząć padać. Te osoby bez takiej zaprawy, no raczej nie powinny ryzykować, bo to można skończyć przeziębieniem. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego, a szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od 1 września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkół podstawowych. Jak się jednak okazuje, uczniowie szkoły podstawowej nr 10 byli na to przygotowani, bowiem wewnętrzne ograniczenia są w tej szkole praktykowane już od 6 lat.
2: No oczywiście nie rozpraszają, można się skupić bardziej na lekcji. No a do tego na przerwach rzeczywiście można więcej pogadać ze znajomymi, wymienić różne uwagi.
3: Dobrze ministerstwo to jednak zorganizowało, ponieważ na przykład jeżeli nauczyciel chce w jakichś celach edukacyjnych na lekcjach wyciągnąć, żebyśmy wyciągnęli te telefony, to można wtedy i pograć w jakieś gry właśnie edukacyjne.
4: Przez to, że ten zakaz jest już u nas od dłuższego czasu, to nie będzie dla nas żaden problem, żeby się do tego dostosować.
5: Prowadzi on jakby do większego skupienia na nauce, na właśnie dla naszych ósmych klas, do skupienia się na przedmiotach egzaminacyjnych.
1: Jak zatem ten zakaz wygląda w praktyce?
6: Oczywiście telefon uczniowie mogą mieć przy sobie. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa ten telefon musi być całkowicie wyłączony. Ważne jest to, że nie dotyczy to tylko telefonu, ale również urządzeń telekomunikacyjnych. Wszyscy wiemy, że uczniowie korzystają ze smartwatchy na przykład i jest to urządzenie, na którym również mogą obsługiwać galerie, wysyłać wiadomości czy odbierać telefony. W związku z tym również ten zakaz dotyczy tych urządzeń telekomunikacyjnych. Ponieważ mamy już wieloletnią praktykę w tym zakazie albo w takim mocnym ograniczeniu korzystania z urządzeń, że uczniowie nie czują tutaj jakiegoś zakazu, jakiejś ogromnej presji.
1: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu. Jednak to nie jedyne zmiany w placówce oświaty przy ulicy Barzyńskich. Do tematu wrócimy po przerwie.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu zmian w toruńskich placówkach oświaty. Wakacje to czas odpoczynku i rekreacji uczniów, natomiast w wielu szkołach to przede wszystkim czas remontów i przygotowań przed nowym rokiem szkolnym. Podobna sytuacja miała miejsce w szkole podstawowej nr 10. O tym, co zmieniło się przez wakacje, opowie nam Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu.
2: W wakacje przygotowaliśmy dla uczniów pokój wypoczynku. To jest taki pokój, o którym zawsze marzyliśmy, żeby on był. Mnóstwo kanap wypoczynkowych, mnóstwo puf, innych sprzętów, które służą właśnie po to, ażeby uczniowie poczuli się jak najlepiej, komfortowo, ażeby czuli taki właśnie, że w szkole również może być miejsce, ażeby w ciszy i w spokoju wypocząć w czasie przerwy. W tym pokoju wypoczynku będzie można również znaleźć się w sytuacjach jakichś specjalnych, jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów, być może się zdarzy jakiś kryzys emocjonalny. Otrzymaliśmy sporą pulę pieniędzy na remont trzeciego piętra, także wreszcie mogliśmy zrzucić stare błazerie i trzecie piętro rzeczywiście wygląda teraz pięknie. Są nowe gładzie, jest zmieniony wystrój, także mam nadzieję, że nasi rodzice, którzy już są po zebraniach, mam nadzieję, że już to zauważyli i że to wszystkich nas bardzo cieszy. Oczywiście też już w wakacje zainstalowaliśmy sprzęt w pracowni sztucznej inteligencji. To jest pracownia, gdzie znajduje się 15 zestawów do nauki, ekran interaktywny, słuchawki i wszystko to, co może służyć lepszej nauce z wykorzystaniem właśnie tej nowej technologii.

0: Reklama.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.
20: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Podpisano kolejne umowy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Środki trafią głównie na inwestycje w edukację, ochronę zdrowia i projekty wspierające aktywizację mieszkańców regionu. Szczegóły przedstawi nam Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: 19 umów na kwotę blisko 20 milionów złotych na różne rzeczy. Ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, ale są to umowy z FRR-u, czyli te twarde inwestycyjne rzeczy, inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, przedszkolną, ale jest tutaj jeden z projektów, który chciałabym wyróżnić, bo realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gmina miejska Aleksandrów Kujawski z lekkoatletyczną bieżnią pełnowymiarową. Mieliśmy dwa powiaty, które były białymi plamami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, właśnie powiat aleksandrowski i powiat toruński.
1: W naszym mieście dofinansowanie z programu funduszy europejskich otrzymało Centrum Integracyjne dla Młodzieży przy ulicy Gagarina.
3: W pawilonie przy ulicy Gagarina 152 w Toruniu będziemy dalej rozwijać funkcje skierowane do młodzieży. Zaplanowaliśmy Centrum dla Młodzieży. Jest to centrum, które zostało też zaplanowane i zaprojektowane przy współpracy z młodzieżą. Więc to jest rzeczywiście miejsce, które odpowiada na potrzeby młodzieży, która się uczy w okolicznych szkołach. Będzie to miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzajów typów niepełnosprawności. Będzie to miejsce, w którym będzie integracja, edukacja, terapia, wsparcie, ale jest to miejsce na tyle przyjazne, że może być wykorzystywane pod różne funkcje. To właśnie młodzież nam pokazała, jak chciałaby, żeby wyglądały te strefy, jak ma wyglądać strefa beauty, jak ma wyglądać strefa, w której będą się uczyć.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta Torunia.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
11: Po reklamie.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w naszych raportach w poniedziałek.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Magistrat wraca do snucia planów dotyczących trzeciego toruńskiego mostu drogowego. Przedstawiono najnowsze koncepcje takiej przeprawy, która w przyszłości miałaby połączyć plac Skalskiego w Toruniu i Małą Nieszawkę. Na konferencji prasowej dotyczącej mostu zachodniego był nasz reporter Artur Stochla.
15: Magistrat zaproponował dwa rozwiązania, między innymi dotyczące konstrukcji mostu. Pierwszy wariant jest skrzynkowy, czyli płaski i korzystniejszy dla środowiska, natomiast drugi wariant to most łukowy. W każdym projekcie przewidziano nowoczesne rozwiązania drogowe, ścieżki rowerowe i chodniki. Most będzie miał trzy pasy ruchu i przystanki autobusowe.
13: Arturze, jak wygląda harmonogram prac przy budowie mostu?
15: Jeszcze w tym miesiącu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dla mieszkańców Torunia i Małej Nieszawki. W międzyczasie trwają prace nad dokumentacją projektową, która ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. Realizacja inwestycji potrwa minimum od 5 do 7 lat i zależy od pozyskania środków zewnętrznych.
13: Nowa trasa ma odciążyć most imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, ograniczyć także ruch w centrum i, jak przekonuje prezydent Torunia, otworzy ona również możliwości rozwoju lewobrzeżnego osiedla Glinki. Więcej o moście zachodnim w Toruniu piszemy na Gra FM.
14: O tym się mówi w Toruniu.
13: Na naszej stronie internetowej publikujemy także relacje bieg po biegu z meczu w żużlowej PGE Ekstralidze. Drużyna Press Toruń pokonała w niedzielę na wyjeździe Motor Lublin w pierwszym półfinale ligi. To historyczny moment, bo ostatni raz Torunianie wygrali na torze w Lublinie ponad 30 lat temu. W niedzielę Anioły zanotowały atomowy start, potem daliśmy gospodarzom dojść do głosu. Motor wyszedł nawet na prowadzenie, ale świetna końcówka meczu w wykonaniu Torunian przypieczętowała sukces. Press wygrał 48-42. Rewanż już w najbliższą niedzielę na Motoarenie. Dodajmy, że w drugim półfinale Unia Leszno przegrała z Betardem Spartą Wrocław 33-55.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Festiwal Nada informuje. W 2027 roku spotkamy się pod sceną 3 i 4 września. Organizatorzy wydarzenia opublikowali datę przyszłorocznej edycji Nady. Ta tegoroczna odbyła się w ubiegły weekend. W plenerze przy Centrum Targowym Park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wystąpili m.in. Koma, Igo Myslowic, Kasia Stankiewicz czy reprezentant Torunia Jakub Bryndel, który otworzył wydarzenie.
0: Czułem podjarkę, bo nagle ci ludzie zaczęli się schodzić. To pierwsze uczucie, że nie wiesz, czy ktokolwiek przyjdzie, a jest wielki festiwal, jest, umówmy się, specyficznym uczuciem. Ale z drugiej strony ja też, mój mindset jest taki, że nawet jak przyszłaby jedna osoba, to ja po prostu robię z siebie wszystko, daję z siebie wszystko i robię wszystko, żeby ta jedna osoba dobrze się bawiła albo wyszła jak najpóźniej. Bo po prostu uwielbiam to robić i po prostu dobrze się bawimy grając tę muzyczkę. Przy czym, i to jest bardzo fajna perspektywa też, że faktycznie to jest po prostu wyzwanie rozkręcić ludzi na wstępie i cenię sobie w sumie, że tak to mogłem zrobić. Cenię sobie również to, że jako osoba prawdopodobnie dopiero wschodząca jestem na jednym plakacie i jednym line-upie właśnie z Omastą, z Nene Heroin.
13: Jakub Bryndel bardzo cieszył się, że mógł wystąpić przed toruńską publicznością.
0: Mega się cieszę, bo przyszedł mój braciak Jacek, który jest muzykiem Kobra Nocki, a przede wszystkim jest Jackiem Atrakcyjnym Kazimierzem. I w zasadzie bardzo dużo płyty i bardzo dużo kumacji muzycznej mam od Jacka, bo Jacek mi po prostu puszczał bardzo dużo muzy, ale też w pewnym momencie skumał, że ja sampluję płyty winylowe i scedował mi wszystkie swoje płyty winylowe, bo po prostu sam już ich nie używał, a ja dzięki temu oprócz źródeł różnych sampli to miałem też bardzo dużo muzy, której mogłem się nauczyć, a o której się nie mówi, bo po prostu niewiele osób w mainstreamie jest zainteresowanych puszczaniem polskiej muzy, na przykład z lat 70., 80., nie? To jest kawał często muzykalności, kawał pięknej przygody, którą na przykład Jacek mnie zaraził. No więc cieszę się, że Jacek przyszedł i trochę muszę przyznać, że chciałem dobrze wypaść, żeby Jacek się dobrze bawił.
13: Nasz reporter rozmawiał także z Krzysztofem Majczukiem z toruńskiego zespołu Łajka, który również wystąpił na festiwalu Nada.
16: Zaczęło się od lata, przeszliśmy przez taką późną jesień, natomiast wróciliśmy na wiosnę, więc bardzo pozytywnie. No wiesz, my jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Świetnie, że zostaliśmy tu zaproszeni, bo bardzo chcieliśmy tu zagrać. No i rzeczywiście bardzo mile zaskoczeni jesteśmy ilością osób pod sceną, bo naprawdę było ich sporo. I to nie byli wszyscy znajomi, umówmy się. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które były pod sceną za to, że przyszły nas posłuchać i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem.
13: Na scenie tegorocznej Nady wystąpiła m.in. Kasia Sienkiewicz. Nasz reporter rozmawiał z fankami artystki.
17: Co tutaj robicie?
18: Robimy banek dla Kasi Sienkiewicz.
17: Dobra, zapytam, za co lubicie Kasię Sienkiewicz?
18: Za taką autentyczność na scenie.
19: Ja myślę, że tak samo. Za to, że jest sobą, po prostu nikogo nie udaje i pięknie śpiewa, ma talent i ją kochamy.
20: Myślę, że tylko Kasia. Kochamy Kasię.
18: Myślę, że to jest po prostu taki powiew świeżości w jej życiu i też w naszym, jako fanów. Wcześniej Kwiatu Jabłoni, taka z Kasi Sienkiewicz, że możemy zobaczyć Kasię trochę od innej strony. Tej takiej właśnie bardziej dziewczęcej, naturalnej, miłosnej i tak dalej.
13: Pełną fotorelację z dwóch dni festiwalu Nada na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Nowe technologie coraz mocniej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, które będzie analizować zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym z dezinformacją. Będzie także przewidywać przyszłość gospodarczą i społeczną. Mówi doktor habilitowany Radosław Sojak, profesor UMK.
21: Fascynujący jest temat dotyczący tego, jak różnie na płcie wpływają media społecznościowe. W tej chwili wśród badaczy jest raczej zgoda, że w przypadku dziewcząt wpływ mediów społecznościowych jest dużo bardziej dewastujący niż w przypadku chłopców. Chłopcy przeszli swoją dewastację przy okazji gier komputerowych, co z kolei ominęło dziewczynki do pewnego stopnia i do pewnego momentu. Więc to to jest, no to są takie kwestie, które należałoby tutaj rozwiązywać. I to jest wymiar edukacyjny tego projektu, bo my od tego też nie odżegnujemy. To znaczy to centrum ma też przygotowywać warsztaty, ma też przygotowywać szkolenia.
1: Dlaczego te badania są ważne?
21: W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy jako państwo, w związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów prowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi i jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych, tego rodzaju refleksja przynajmniej była.
1: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu liczą, że te badania pomogą także samorządom.
21: Kwestia, liczymy na to, że Urząd Marszałkowski będzie zainteresowany i będzie nam pomagał zrealizować takie analizy scenariuszowe dotyczące tego, jak tego rodzaju technologie nowe będą wpływały na funkcjonowanie województwa kujawsko-pomorskiego. Taki prosty mój ulubiony przykład. W ciągu ostatnich 15 lat cena sztucznego mięsa wyhodowanego bez udziału żywego organizmu spadła o kilkaset procent. Jesteśmy najprawdopodobniej na granicy ekonomicznej opłacalności sztucznej produkcji mięsa. Jak Państwo się domyślacie, jeżeli coś takiego się wydarzy na świecie, to dla województwa kujawsko-pomorskiego to będzie miało bardzo bezpośrednie i bardzo istotne konsekwencje. Dobrze byłoby o tym wiedzieć, dobrze byłoby wiedzieć, jak daleko jesteśmy od tej rewolucji.
1: Dodajmy, że w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano w ostatnich dniach list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju tego uniwersyteckiego centrum.
3: Dodatkowe środki przeznaczymy na jego funkcjonowanie i konkretne projekty badawcze, które będą miały charakter wdrożeniowy, bo to jest klasyczny przykład badań, które mają zastosowanie w praktyce, więc nie tylko badania naukowe w zakresie nauk przyrodniczych, ale również humanistycznych. Są bardzo praktyczne i potrzebne i takie właśnie będą realizowane w ramach tego programu. Konkretne pieniądze popłyną do uniwersytetu. Przeznaczamy około 150 tysięcy złotych na te działania, więc centrum nie oznacza instytucja, projekty, konkretne projekty badawcze.
1: Mówił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przed weekendem skończył się remont przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Równinnej w Toruniu. Trwał on od połowy sierpnia. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
15: To dobra informacja dla kierowców, którzy przez kilkanaście dni musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Teraz już bez problemu pojedziecie przez Równinną. Jeśli chodzi o prace wykonywane przez kolejarzy, to poprawiono stan techniczny przejazdu. Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni oraz modernizację infrastruktury kolejowej.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was na spacer po historii, tradycji i wyjątkowych wyróżnieniach. Toruń, perła nad Wisłą, miasto Kopernika, pierników i gotyckich murów od lat dba o swoje dziedzictwo, a dowodem na to są niezwykłe nagrody i symbole, które powstają z myślą o tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla jego rozwoju i ochrony. A słyszeliście, że w Toruniu istnieje wyjątkowa statuetka, która jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale i symbolem troski o zabytki? Mowa tu o statuetce herbu Torunia, nagrodzie wręczanej przez prezydenta miasta Torunia osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do zachowania dziedzictwa historycznego tego niezwykłego miejsca. Statuetka ta nie jest zwykłym upominkiem. Jej historia i znaczenie sięgają głęboko w serce miasta, będącego od ponad ćwierć wieku na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie obecność Torunia w tym elitarnym gronie zobowiązuje do szczególnej troski o zabytki i motywuje do nagradzania tych, którzy nie szczędzą wysiłków i środków, by zachować je dla przyszłych pokoleń. Statuetką herbu Torunia mogą zostać uhonorowani różni bohaterowie codzienności. Inwestorzy, którzy podczas prac budowlano-konserwatorskich nie idą na skróty, lecz wybierają rozwiązania zgodne z surowymi wymogami konserwatorskimi, nawet jeśli oznacza to większe koszty i więcej pracy. Doceniani są także fundatorzy konserwacji dzieł sztuki wymagających znacznych nakładów finansowych. To właśnie dzięki nim można podziwiać w Toruniu odnowione obrazy, rzeźby czy elementy architektury, które bez wsparcia prywatnych darczyńców mogłyby popaść w zapomnienie. Nie zapomina się również o osobach, które z pasją promują Toruń jako zespół zabytkowy, dbając o to, by świat dowiedział się o jego pięknie i wyjątkowości. To również ci, którzy potrafią pozyskać środki spoza miejskiego budżetu na kolejne prace konserwatorskie, stają się kandydatami do tego wyróżnienia. Wnioski o przyznanie statuetki herbu Torunia przygotowuje miejski konserwator zabytków, który z pietyzmem dokumentuje wszystkie działania związane z nagrodą. Wręczenie statuetki odbywa się co roku 8 września w dniu.

Dniu Solidarności Miast Dziedzictwa Światowego to data symboliczna, bo wtedy właśnie miasta z całego globu posiadające unikatowe wartości historyczne łączą się w trosce o wspólne dziedzictwo. Ale to nie wszystko. Raz na 5 lat, 4 grudnia, podczas okrągłej rocznicy wpisania Torunia na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, statuetka jest wręczana w wyjątkowej jubileuszowej atmosferze. Warto zaznaczyć, że przyznanie statuetki herbu Torunia nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami wobec uhonorowanego. To czysta forma uznania i podziękowania, bez dodatkowych obowiązków czy formalności. Każda statuetka jest wyjątkowa, bo na każdej z nich znajduje się dedykacyjny napis, który przypomina o zasługach laureata. Cała dokumentacja dotycząca przyznawania tych wyróżnień jest przechowywana w biurze miejskiego konserwatora zabytków. To tam można prześledzić, kto i za co został nagrodzony na przestrzeni lat. Jak wygląda statuetka herbu Torunia? To prawdziwe dzieło sztuki, które wyszło spod ręki Jacka Nawrockiego, odlana z brązu, przedstawia wyobrażenie herbu Torunia na tarczy, którą podtrzymuje anioł. Postać anioła o rozpostartych skrzydłach, stojąca na jednej nodze i ubrana w długą szatę, trzyma tarczę herbową oburącz, jakby otaczała ją opieką. Całość mierzy niespełna 18 cm wysokości, stoi na czworokątnej kamiennej podstawie o wysokości 3 cm, na której umieszczona jest plakieta z dedykacją. To nie tylko symbol, ale i pamiątka na długie lata. Dowód uznania ze strony miasta, które nie zapomina o swoich dobroczyńcach i pasjonatach. Ale to nie jedyne wyróżnienie, które w Toruniu budzi emocje i łączy mieszkańców. Warto wspomnieć także o pucharach prezydenta miasta Torunia. Symbolach sportowej rywalizacji i dumy z osiągnięć. Te wyjątkowe trofea są fundowane z myślą o zwycięzcach zawodów sportowych odbywających się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. To szczególne wyróżnienie, które ma podkreślić prestiż uroczystości i dodać splendoru każdej imprezie sportowej. Puchary te nie są wręczane na co dzień. Pojawiają się przy okazji wydarzeń, które swoją rangą zasługują na szczególne podkreślenie. W zależności od charakteru i znaczenia imprezy, prezydent funduje puchary z kolorowego kryształu, dostępne w 3 rozmiarach: dużym, średnim i małym. Każdy z nich jest niepowtarzalny, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Zawsze pojawia się na nich element kojarzący się z Toruniem. To grawerowany herb miasta, który przywołuje na myśl jego bogatą historię i wyjątkowy charakter, a także okolicznościowy napis, który upamiętnia zwycięstwo i dodaje mu lokalnego kolorytu. Zarówno statuetka herbu Torunia, jak i puchary prezydenta miasta są dowodem na to, jak ważne jest dla Torunian docenianie tych, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem budują pozytywny wizerunek miasta. To symbole wdzięczności i szacunku, które nie tylko honorują laureatów, ale też inspirują innych do działania na rzecz Torunia. I choć statuetki i puchary zmieniają właścicieli, jedno pozostaje niezmienne. Duma z bycia częścią tego niezwykłego miasta, które potrafi docenić swoich bohaterów.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu dziś zabieramy was w niezwykłą podróż przez artystyczne zakamarki naszego miasta. Tym razem opowiemy o wyjątkowym wyróżnieniu, które od ponad dwóch dekad inspiruje młodych twórców i przyciąga uwagę całej Polski. Nagrodzie artystycznej miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. A słyszeliście, że właśnie tutaj w sercu Torunia narodziła się idea uhonorowania młodych artystów nagrodą noszącą imię jednego z najwybitniejszych muzyków polskiej sceny, Grzegorza Ciechowskiego. To postać nietuzinkowa, lider legendarnej grupy Republika, która swoje pierwsze kroki stawiała właśnie na toruńskiej ziemi. To tutaj rodziły się dźwięki, które poruszały serca tysięcy słuchaczy, a teksty Ciechowskiego do dziś cytowane są przez kolejne pokolenia. Toruń, chcąc oddać hołd swojemu artyście, postanowił stworzyć nagrodę, która nie tylko przypomina o jego dorobku, ale też promuje młodych twórców, dla których muzyka, literatura czy sztuki wizualne są sposobem na wyrażenie siebie i komentowanie rzeczywistości. Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Torunia dokładnie 11 kwietnia 2002 roku. Od tego czasu nieprzerwanie każdego roku prezydent miasta wręcza ją osobowościom artystycznym, które w minionym sezonie zachwyciły, zaskoczyły lub poruszyły swoją twórczością. To wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tylko jednej osobie lub zespołowi na podstawie suwerennego i ostatecznego werdyktu kapituły. Kapitułę powołuje prezydent Torunia, a jej członkowie pełnią swoje funkcje honorowo, kierując się wyłącznie dobrem sztuki i autentycznością wyrażanych emocji. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wyłącznie członkowie kapituły, a obrady pełne pasji i dyskusji pozostają utajnione aż do ogłoszenia werdyktu. Decyzja musi zapaść jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przy obecności co najmniej 5 członków kapituły. To gwarancja, że nagroda trafia do tych, którzy naprawdę zasługują na wyróżnienie. Ale to nie tylko prestiż. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego ma także wymiar finansowy, którego wysokość ustalana jest w uchwałach budżetowych Torunia. Dzięki temu laureaci mogą nie tylko cieszyć się uznaniem, ale także zyskać realne wsparcie w dalszej artystycznej drodze. Uroczystość wręczenia nagrody to prawdziwe święto kultury, moment, w którym Toruń staje się centrum polskiej sceny artystycznej, a młodzi twórcy mają okazję spotkać się z publicznością, władzami miasta i przedstawicielami świata sztuki. Przez lata na liście laureatów znalazły się nazwiska, które dziś są ikonami polskiej kultury. W 2002 roku pierwszą nagrodę otrzymała Paulina Bisztyga, piosenkarka, poetka, artystka, której twórczość zachwyca delikatnością i głębią. Rok później wyróżniony został Konrad Niewolski, reżyser filmowy, którego odważne wizje poruszały i inspirowały młodych twórców. W 2004 roku nagroda trafiła do Piotra Roguckiego, wokalisty, autora tekstów, aktora, lidera zespołu Koma, który do dziś zachwyca swoją charyzmą i niepowtarzalnym stylem. W kolejnych latach na liście laureatów pojawili się m.in. Joanna Piwowar, zespół filmowy Paladino, Galeria Róż, czyli Joanna Górska i Rafał Góralski, a także Laocze, Pustki czy Paris Tetris. Każdy z nich wnosił do polskiej kultury coś wyjątkowego. Nową energię, świeże spojrzenie, odwagę w eksperymentowaniu z formą i treścią. W 2011 roku nagrodę otrzymała Julia Marcel, artystka, której muzyka przekracza granice gatunków, łącząc elektronikę z akustycznym brzmieniem i poetyckimi tekstami. Rok później wyróżniona została Mela Koteluk, piosenkarka o niezwykłej wrażliwości i niepowtarzalnym głosie. Wśród laureatów są także Misia Furtak, Tomasz Organek, Błażej Król, The Dumplings, zespół Hańba, Tęskno, Ralf Kamiński, Kasia Lins, Mary z Polski, Szczyl, Daria ze Śląska czy Jakub Sokrupa. Najnowszą laureatką w 2025 roku została Katia, czyli Katarzyna Półrolniczak, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, której twórczość porusza i inspiruje młode pokolenie. To właśnie dzięki takim inicjatywom jak nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego Toruń staje się miejscem, gdzie sztuka żyje i rozwija się na naszych oczach. To tutaj młodzi twórcy mogą liczyć na wsparcie, inspirację i uznanie, a mieszkańcy miasta mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które na długo pozostają w pamięci. Toruń nie zapomina o swoich artystach, pielęgnuje ich dorobek i daje szansę nowym talentom, by rozwinęły skrzydła. A słyszeliście, że każdego roku w Toruniu odbywa się uroczysta gala, podczas której laureaci prezentują swoje dokonania, a publiczność może na żywo doświadczyć magii ich twórczości? To nie tylko moment wręczenia statuetki i gratulacji, ale także okazja do wspólnego świętowania, rozmów o sztuce i dzielenia się emocjami. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego to nie tylko wyróżnienie, to także zobowiązanie
zobowiązanie do dalszej pracy, poszukiwania nowych środków wyrazu, przekraczania granic i inspirowania innych. Laureaci podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt, ale także motywacja, by nie ustawać w artystycznych poszukiwaniach. Dzięki tej nagrodzie Toruń zyskuje nie tylko rozgłos, ale przede wszystkim buduje wspólnotę ludzi otwartych na nowe idee, gotowych do dialogu i współpracy. To tutaj rodzą się projekty, które później podbijają polską scenę muzyczną, literacką czy filmową. To stąd pochodzą artyści, którzy zmieniają oblicze współczesnej sztuki. To tutaj w cieniu gotyckich murów i pod czujnym okiem Kopernika rodzą się nowe talenty, które mają odwagę marzyć i realizować swoje pasje.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabierzemy was w niezwykłą podróż po jednej z najbardziej prestiżowych toruńskich tradycji, która od ponad dwóch dekad stanowi hołd dla tych, którzy swą pracą, zaangażowaniem i pasją zmieniają oblicze miasta. Mowa o honorowym medalu prezydenta miasta Torunia, Torunium. Odznaczeniu, które łączy w sobie historię, symbolikę i wdzięczność mieszkańców Torunia. Na pierwszy rzut oka to tylko okrągły, posrebrzany medal o średnicy 90 mm, ale gdy przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy w nim całe bogactwo toruńskiej tożsamości. Zaprojektowany przez Alicję Majewską medal zachwyca detalami gotyckie okno, przez które rozpościera się panorama miasta, symbol układu heliocentrycznego, a także herb Torunia z bramy ratusza staromiejskiego. To właśnie te elementy sprawiają, że Torunium jest czymś znacznie większym niż tylko formą wyróżnienia. To prawdziwy symbol więzi z miastem i jego wielowiekową historią. Medal Torunium przyznawany jest przez prezydenta miasta Torunia i trafia zarówno do osób fizycznych, w tym także cudzoziemców, jak i do instytucji, firm, organizacji oraz stowarzyszeń. Wyróżnienie może być przyznane z okazji jubileuszy, w rocznicę powstania, ale także w uznaniu szczególnych zasług dla miasta. Co ciekawe, inicjatywa nadania medalu może wyjść nie tylko od prezydenta, lecz także od jego zastępców, skarbnika czy kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia. Wnioski o przyznanie medalu muszą być szczegółowo uzasadnione, zawierać informacje o kandydacie oraz jego zasługach, a cała procedura nadania prowadzona jest z dbałością o transparentność i rangę tego wyjątkowego wyróżnienia. Uroczystość wręczenia medalu zawsze odbywa się w podniosłej atmosferze, a informacja o laureatach trafia do wiadomości publicznej. Samo przyznanie Torunium nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami dla uhonorowanych, lecz bez wątpienia jest powodem do dumy i motywacją dla kolejnych pokoleń Torunian. Przyjrzyjmy się, kto w ostatnich latach dołączył do tego prestiżowego grona. Historia Torunium sięga początku nowego tysiąclecia. Już w roku 2001 medal trafił do toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych oddziału Toruń Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy, Geofizyki Toruń oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Był to wyraźny sygnał, że miasto docenia nie tylko osoby, ale również instytucje, które budują jego codzienność. W kolejnych latach lista nagrodzonych systematycznie się wydłużała. W roku 2002 medal otrzymało m.in. Ferarty Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki, Caritas Diecezji Toruńskiej czy Marek Rubnikowicz, wojewódzki konserwator zabytków. Znalazło się także miejsce dla przedstawicieli świata nauki, profesora Jana Kopcewicza, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także dla osób i instytucji z zagranicy, takich jak Reinhard Kaspari, przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze. Wśród laureatów kolejnych edycji znajdziemy zarówno ludzi kultury, jak i nauki, sportu czy przedsiębiorczości. W roku 2005 medal powędrował do szwedzkiego żużlowca Pera Jonssona, indywidualnego mistrza świata i zawodnika klubu Apator, a także do Teatru Baj Pomorski, Benona Frąckowskiego, Nestora Toruńskich Przewodników, Polskiego Radia Pomorza i Kujaw czy Aeroklubu Pomorskiego. Nie zabrakło również wyróżnień dla zasłużonych pedagogów, społeczników, artystów i naukowców. Wśród nagrodzonych w kolejnych latach byli m.in. profesor Mieczysław Wojciechowski, ksiądz prałat Stanisław Kardasz, profesor Józef Flik czy Sławomir Wierzcholski, znany muzyk i kompozytor. W roku 2008 medal otrzymali m.in. Zofia Melechówna, Mariusz Lubomski oraz wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki. Toruń nie zapomina także o swoich instytucjach kultury. Książnica Kopernikańska, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór Kameralny Astrolabium, Muzeum Etnograficzne imienia Marii Znamierowskiej-Pryferowej czy Teatr Muzyczny Mała Rewia to tylko niektóre z miejsc, które otrzymały Torunium za działalność na rzecz społeczności lokalnej. W ostatnich latach medal trafił również do osób i organizacji, które walczyły o lepszą jakość życia w mieście, popularyzowały naukę, sztukę i sport. Wspomnijmy choćby profesora Bogusława Buszewskiego, Fundację Tumult, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, oddział w Toruniu, czy nawet nas, Radio Gra, które od lat towarzyszy mieszkańcom w codziennych sprawach. Nie sposób wymienić wszystkich laureatów, bo lista ta z roku na rok rośnie, a każdy z nich to osobna historia, pełna zaangażowania i miłości do Torunia. Warto jednak podkreślić, że medal Torunium to nie tylko wyraz uznania, ale także inspiracja dla kolejnych pokoleń, by nieustannie działać na rzecz swojego miasta. To dowód na to, że Toruń docenia tych, którzy swoją postawą i pracą sprawiają, że gród Kopernika staje się coraz piękniejszym miejscem do życia.

0: mama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.